0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71-7234-606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

muszę chcieć. Może chciałbym, lecz po co? Nie muszę mieć. Może chciałbym, lecz po co mam mieć?

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest sobota, 27 czerwca.

Wyobraź sobie, że po długiej podróży wracasz do domu. Zaraz po powrocie ktoś chce się z tobą podzielić czymś ważnym.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do niego setnik i prosił go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie. Drugiemu przyjdź, a przychodzi. A słudze zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. A synowie Królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do setnika zaś Jezus rzekł: Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Potem wstała i usługiwała mu. Z nastaniem wieczora przyprowadzono mu wielu opętanych. On słowem wypędzał złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza. On przyjął nasze słabości i dźwigał nasze choroby.

Gdy Jezus przekracza bramy Kafarnaum, spotyka setnika, który mówi mu o swoim sparaliżowanym słudze. Rzymski urzędnik jest człowiekiem wrażliwym na innych i porusza go ludzkie cierpienie. To również ktoś, kto zna swoją rolę, odpowiedzialność i kompetencje oraz rozpoznaje swoje ograniczenia. Nie prosi Jezusa o uzdrowienie sługi, ale zwraca się do Niego: Panie, i szczerze mówi o tym, co mu leży na sercu. O jakiej ważnej dla Ciebie sprawie chciałbyś opowiedzieć dziś Jezusowi?

Jezus zauważa setnika, słyszy jego prośbę i wychodzi z inicjatywą, aby mu pomóc. Nie przechodzi obojętnie obok niego. Nie spieszy się do domu. Nie ucieka do synagogi. W tym spotkaniu dwóch wrażliwości jest wzajemny szacunek, pokora i podziw. Ich relacja przynosi też konkretny owoc innym ludziom. Kto w twoim życiu odgrywa podobną rolę?

Jezus nie traci swojej uważności na innych po spotkaniu z setnikiem. Jego miłość chce się również rozlać na dom Piotra. Prosty gest, ujęcia za rękę jego teściowej, sprawia, że kobieta odzyskuje zdrowie. Jej natychmiastowe pragnienie bycia dla innych jest owocem tego, że czuje się kochana. Słuchając ponownie Ewangelii, pomyśl o osobach, do których możesz dziś zanieść Jego miłość.

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie. Drugiemu przyjdź, a przychodzi. A słudze zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu.

Potem wstała i usługiwała mu. Z nastaniem wieczora przyprowadzono mu wielu opętanych. On słowem wypędzał złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza. On przyjął nasze słabości i dźwigał nasze choroby.

Na zakończenie tej modlitwy wsłuchaj się w swój oddech i bicie serca. Zatrzymaj się przez chwilę przy Jezusie, który pragnie wejść pod Twój dach.

chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało?

0: Audycja ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Co dzień mnie twój jasny wita wzrok, co dzień dodaje sił. Mocny uścisk twoich drobnych rąk, co dzień.

0: Audycja ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
3: No cześć.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Dozorczyni, choć nie anioł, spod piątego panie trzy. Dawne kwiaty wspominają, jaśmin im się śni. Lecz Marianna jest kwiaciarką, któż kwiaciarce kwiatek da?

możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

0: W Gdańsku zakończyła się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Ośmiolatek utonął na Mazowszu. Uwaga na upały, które odczują wszyscy mieszkańcy kraju. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Wczoraj w Gdańsku zakończyła się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Podpisano blisko 200 umów, porozumień i listów intencyjnych. W spotkaniu uczestniczyło około 7,5 tysiąca osób oraz delegacje z kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. W przyszłym roku gospodarzem tego wydarzenia będzie Estonia. Kolejna tragedia nad wodą. Prokuratura bada okoliczności śmierci ośmiolatka, który utonął w Zwoleniu na Mazowszu. Chłopiec został wyłowiony z tamtejszego zalewu. Pomimo reanimacji jego życia nie udało się uratować, mówi Katarzyna Słyk z policji w Zwoleniu.
1: Na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Dziecko pod opieką ojca miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
0: Tylko od początku czerwca w Polsce utonęły 32 osoby. Uwaga na upały, które odczują wszyscy mieszkańcy kraju. Warto pamiętać o tym, że w tym czasie szczególnie wymagające mogą być niektóre aktywności. Jeżeli ktoś planuje na przykład wycieczkę w góry, to do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, powinien się szczególnie dobrze przygotować, o czym Katarzyna Młynarczyk.
2: Krem z filtrem, przewiewne ubrania, czapka, no i oczywiście woda. Problem jednak w tym, że idąc w góry nie jesteśmy w stanie zabrać dużych zapasów. Dlatego liczy się to, jaką wodę weźmiemy, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
3: Musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem.
2: Przy takich upałach można zabezpieczyć się w tabletki elektrolitowe, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody, bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześnie rano.
3: Czyli jak zaczniemy wędrówkę zgodnie z przepisami po godzinie 4, to na pewno będzie chłodniej, będzie nam przyjemniej wystartować.
2: Jednak w takie upały warto w ogóle przemyśleć, czy w góry wychodzić.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 265 mikrowypraw, niezwykłe miejsca i nieoczywiste historie metropolii. Trwała piąta edycja festiwalu Kierunek GZM. W ten weekend w Śląskiem przygotowano szereg bezpłatnych wycieczek, które pozwolą poznać najbardziej wyjątkowe miejsca tuż obok nas, mówi Łukasz Zych, rzecznik Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
5: Taka podstawa to spacer, ale mamy też sporo wycieczek rowerowych. Mamy kajaki, będzie można płynąć w stronę zachodzącego słońca. Mamy takie wyprawy w las, w dzicz, w głusze. Mamy jakby zwiedzania takich budynków, których na co dzień nie możemy odwiedzić w charakterze gościa czy turysty, bo to na przykład jakieś poważne urzędy, myślę, nie wiem, o Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, tam będzie go można zobaczyć od środka, będzie można przejechać się windą paciorkową, tak. To są też wyprawy śledami jakiejś historii, może jakiejś sławnej osoby, to są gry terenowe.
0: Pełna lista mikrowypraw oraz szczegóły wydarzeń specjalnych dostępne są na stronie internetowej kierunekgzm.pl.
6: Radio Rodzina.
7: Radio Rodzina.
6: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Radio Rodzina. Więcej słońca.
1: Zamykam oczy, by zobaczyć całkiem inny, nowy świat.

0: Blisko 5 milionów uczniów rozpoczęło wakacje. Europa ponownie na celowniku Donalda Trumpa. Zadbajmy o zwierzęta. Upały są wyzwaniem nie tylko dla ludzi. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Rozpoczęły się wakacje. Rok szkolny zakończyło blisko 5 milionów polskich uczniów. Czas wyjazdów i wypoczynku budzi radość. Nie brakuje jednak tych, którzy przyznają, że za szkołą będą tęsknić.
1: Cieszę się, że są wakacje, bo w końcu będę mogła odpocząć, ale jednak będę trochę tęsknić za tym przychodzeniem tutaj codziennie i spotykaniem się z moimi znajomymi, bo nie narzekam. Nie narzekam.
2: W sumie trochę smutno. W sensie jakby wakacje fajnie, ale tak naprawdę mógłbym jeszcze chodzić. W sensie jak się wpadnie w rytm, to można zostać.
0: Tradycyjnie letnia przerwa potrwa w Polsce 10 tygodni do końca sierpnia. Nie wszyscy uczniowie mogą jednak liczyć na tak długi wypoczynek. Najkrócej wakacje trwają w Niemczech, 6 tygodni. Zadbajmy o zwierzęta. Upały są wyzwaniem nie tylko dla ludzi. Wysoka temperatura może być niebezpieczna także dla psów i kotów. Nie spacerujmy z nimi w godzinach, kiedy jest najbardziej gorąco, apeluje Agata Borucka z Działu Edukacji Warszawskiego ZOO.
3: Czyli między godziną 11 a 15, więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
0: A co na to sami właściciele czworonogów?
4: Kochamy zwierzęta i robimy wszystko, żeby te nasze zwierzęta miały, powiem dosadnie, luksus w domu. No i tak jak tu jesteśmy w parku, no to długo nie chodzimy.
5: Staramy się z naszą ciłałką, lolunią, tak ułożyć sobie dzień, żeby nie wychodzić właśnie najgorszy upał.
0: Eksperci przypominają też, by nie zostawiać zwierząt w nagrzanym samochodzie. Europa znów na celowniku Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych grozi 100% cłami i zapowiedział, że obejmą one wszystkie towary z państw, które wprowadzają podatek do usług cyfrowych dla amerykańskich gigantów technologicznych. Więcej nasz reporter Marcin Starzec.
6: Trump ogłosił, że nowe cła zastąpią dotychczasowe umowy handlowe i będą odpowiedzią na plany opodatkowania firm takich jak Google, Apple, Meta czy Amazon. Sam moment gruźb ze strony Waszyngtonu też nie wydaje się przypadkowy, bo spór wybuchł tuż przed planowanym porozumieniem handlowym między USA i Unią Europejską. Komisja Europejska odpowiada, że podatki cyfrowe nie dyskryminują amerykańskich firm, a jeśli Biały Dom wprowadzi nieuzasadnione zdaniem komisji restrykcje, Unia zareaguje szybko, choć nadal liczy na wypracowanie wspólnego rozwiązania.
7: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W poniedziałek w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła Leon XIV pobłogosławi paliusze i nałoży je nowym metropolitom z całego świata. Wśród nich będą trzej metropolici z Polski: kardynał Konrad Krajewski, kardynał Grzegorz Fryś i arcybiskup Andrzej Przybylski. Metropolita katowicki przyznaje, że to dla niego ważny dzień i mówi o symbolice paliusza.
8: Wielka uroczystość, Kościół jest Piotrowy i też zbudowany na ewangelizacji apostoła narodów świętego Pawła, ale rzeczywiście dla mnie wyjątkowy dzień, nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich nowych metropolitów ustanowionych przez papieża w przeciągu ostatniego roku. Papież nakłada metropolicie paliusz, żeby mu powiedzieć, jesteś w kościele i masz być łącznikiem między tym kościołem lokalnym w danej metropolii, a stolicą Piotrową, samym Piotrem. No i też masz być znakiem powszechności też kościoła.
0: Uroczysta msza święta, podczas której papież pobłogosławi paliusze i osobiście nałoży je na ramiona nowych metropolitów, rozpocznie się o 9:30 w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie.
7: Tu Radio Rodzina.

0: Tina Turner na antenie Radia Rodzina, 19 minut po godzinie 12. Uf, jak gorąco. Wakacje się rozpoczęły, dlatego my w Radiu Rodzina mamy dla was wakacje na Dolnym Śląsku. Pięknych miejsc tutaj nie brakuje. Wystarczy po prostu odkrywać. No, najlepiej najpierw posłuchać, a później odkrywać. No i właśnie teraz będziemy chcieli was zabrać do Karpacza na Dolnym Śląsku. Opowiemy o obiekcie Villa Winterpol. Opowiemy także o szlaku w kierunku Ślęży i o smakach karkonoskiej kuchni. O tym wszystkim oczywiście z przerwami muzycznymi już teraz możecie posłuchać na antenie Radia Rodzina. Zapraszam serdecznie.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
2: Znajdujemy się w samym centrum Karpacza, u podnóża Śnieżki, w miejscu, gdzie swój bieg rozpoczynają trasy turystyczne karkonoszy. I o tym wyjątkowym miejscu będziemy rozmawiać
3: z Grzegorzem Głodem, dyrektorem ośrodka narciarskiego Winterpol Karpacz i Zieleniec. Znajdujemy się w takim kluczowym miejscu przy ulicy Olimpijskiej, gdzie swój bieg zaczyna większość tych znanych, lubianych tras karkonoszy, szlaków turystycznych karkonoszy. Część gości korzysta właśnie z tej alternatywy skrócenia sobie tej drogi koleją linową, a część gości po prostu od miasta może podróżować szlakami turystycznymi.
2: Biały Jar to z jednej strony wytwór geologiczny, ale z drugiej strony właśnie ten punkt orientacyjny na mapie Karkonoszy, gdzie przebiegają te najważniejsze trasy na Śnieżkę czy wyższe partie gór. Skąd, dokąd możemy stąd przemierzyć?
3: Również mamy piękny szlak żółty, który prowadzi nas do schroniska PTTK Samotnia. Bardzo urokliwe miejsce i bardzo chętnie odwiedzane. Osobiście dodam, że chyba jedno z moich ulubionych miejsc w Karkonoszach. No i przede wszystkim szlak czerwony, który prowadzi wzdłuż potoku Łomniczka i również tym szlakiem możemy dojść na Śnieżkę. Tak naprawdę trzeba dopracować do dostępnego czasu oraz tak naprawdę kondycji fizycznej. Natomiast z doświadczenia wiem, że jeżeli mamy cały dzień, no to spokojnie można wejść na przykład tym czarnym, a później wrócić.
2: A dla spragnionych odpoczynku turystów czeka Villa Winterpol.
3: Dokładnie, przy dolnej stacji kolei linowej w Białym Jarze znajduje się kameralne miejsce, jakim jest Villa Winterpol. Posiadamy kilkanaście pokoi, dwóch, trzech i czteroosobowych, więc takich idealnych dla rodzin z dziećmi. Co ważne, jest to bardzo dobry punkt wypadowy do odkrywania właśnie tych naszych gór Karkonoszy, bo tak naprawdę zaraz po śniadaniu, wjechaniu wyciągiem, który jest wliczony w cenę pokoju, znajdujemy się na trasie turystycznej. Co też ważne, w obiekcie serwujemy śniadania, więc odpada nam jeszcze rano organizacja posiłku.
2: To nie jest typowo komercyjny obiekt, który spotykamy w Karpaczu. To raczej powiedziałabym taka willa, jak już sama nazwa mówi, stylizowana na czasy niemieckie.
3: Tak, z zewnątrz przypomina faktycznie obiekt, który tutaj był tożsamy z regionem. Wykończenie kamieniem, wykończenie drzewem. Natomiast wnętrza oferują już takie współczesne warunki, komfortowe, przestronne pokoje. Posiadamy również aneksy kuchenne dla gości, którzy chcą skorzystać z własnej gastronomii. W aneksach można ugotować coś, skorzystać ze zmywarki. Znajdują się tam również pełne komplety naczyń.
2: Propozycja

0: kierowana jest także dla rodzin.
1: Dokładnie tak. Bardzo dużo rodzin z dziećmi do nas przyjeżdża. Mamy też różnego rodzaju udogodnienia, jak łóżeczka dla dzieci, przyjmujemy też pupili, więc cała rodzina znajdzie tutaj coś dla siebie.
0: Ale także dla koneserów.
1: Również dla koneserów. Koneserów przede wszystkim komfortowego wypoczynku i delektowania się górskimi panoramami. Tak jak teraz możemy podziwiać tutaj z tarasu szczyty Karkonoszy.
0: I lasów świerkowych, ale także słyszymy strumyk płynący nieopodal.
1: Tak, bezpośrednio przy Stoku Narciarskim i Kolei Linowej płynie strumień, w zasadzie rzeka Łomnica. W górnej części stoku, bezpośrednio przy ulicy Olimpijskiej i restauracji Dziki Wodospad, znajduje się też jedna z bardziej znanych i lubianych atrakcji, czyli właśnie Dziki Wodospad. Stąd też nazwa restauracji. Obok też jest punkt anomalii grawitacyjnych, skocznia Orlinek, więc w obrębie całego Białego Jaru jest bardzo dużo atrakcji, które warto zobaczyć, warto odwiedzić. Zarówno te takie komercyjne, jak i te naturalne.
0: Z czego słynie Dziki Wodospad?
1: Dziki Wodospad to przede wszystkim zapora ruszowa, która miała tak naprawdę powodować zatrzymanie się mas skalnych, kamieni w przypadku większych opadów deszczu. Spowodowało to, że powstało miejsce, zapora, która stała się atrakcją turystyczną i jest przepięknym wodospadem ulokowanym w takim zagajniku leśnym, gdzie są paprocie, mchy. Naprawdę bardzo ładne miejsce. Często tam właśnie są organizowane różnego rodzaju sesje zdjęciowe.
0: Mam okazję zobaczyć to latem, bo jest pełnia sezonu, natomiast warto wspomnieć, że zimą ta ścieżka jest często zamykana z powodu lawin.
1: Tak, no przede wszystkim słynna lawina w Białym Jarze sprzed kilkudziesięciu lat, która niestety zabrała swoje żniwo w ofiarach śmiertelnych. Natomiast od tego czasu nie było już takich drastycznych zdarzeń. Jeżeli już jesteśmy przy tym zimniejszym klimacie zimowym, to warto też podkreślić, że Biały Jar to przede wszystkim stacja narciarska. Stacja narciarska, w której znajdują się trzy trasy narciarskie, 600, 800 i 1100 metrów. Stacja, która przede wszystkim stawia bardzo mocno na dydaktykę. Więc myślę, że niejedno pokolenie narciarzy czy snowboardzistów stawiało tutaj już swoje pierwsze kroki. Co ważne, oferujemy tutaj kompleksowo te usługi od wyciągu poprzez trasy narciarskie, aż do szkoły narciarskiej i kilku wypożyczalni sprzętu. No i oczywiście nasze punkty gastronomiczne i willa, o której przed sekundą rozmawialiśmy.
0: W której obecnie się znajdujemy, ale czas latem na wyciąg, więc zabieramy Państwa ze sobą do Dzikiego Wodospadu.
1: Tak, zapraszam serdecznie do Dzikiego Wodospadu, ale nie tego na rzece Łomnica, tylko tuż przy rzece Łomnica i przy Dzikim Wodospadzie na rzece Łomnica. Dziki Wodospad to restauracja, która została wybudowana w 2015 roku. Szalenie piękny obiekt, obiekt nawiązujący do lokalnej architektury z elementami nowoczesnej stylistyki. No i przede wszystkim też szalenie ciekawe miejsce, jeżeli chodzi o kuchnię, która tam się znajduje, o dania, które są serwowane. Stawiamy na bardzo wysoką jakość produktów oraz na przepisy sięgające tradycjami do tych rejonów tutaj z nowoczesnym twistem, ale o tym już chyba troszeczkę więcej opowie pan Igor.
0: Zatem zajrzyjmy do środka.

0: i udało się, wjechaliśmy kolejką na górę, było bezpiecznie.
1: Dokładnie tak. Przemieściliśmy się częścią stoku pod restaurację Dziki Wodospad. Obecnie jesteśmy przy części od strony stoku, gdzie znajduje się skibar. Ta część jest akurat czynna tylko w sezonie zimowym. Znajduje się tutaj też palenisko z grillem i wędzarnią. Znajduje się tutaj również wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, jak i biuro zapisów szkoły oraz toalety ogólnodostępne. Za chwilkę przejdziemy sobie do góry, do części restauracyjnej, gdzie mamy też dwa piękne widokowe tarasy i ciekawostka, jeden jest plażą.
0: O, wow, z prawdziwym piaskiem?
1: Oczywiście.
0: Spójrzmy jeszcze na budynek, bo to jest nowoczesny obiekt, ale wydaje się, że wkomponowany w ten krajobraz, który widzimy, on nie przeszkadza, on nie zaburza tej harmonii.
1: Taki też był zamysł, dlatego do projektu wzięliśmy biuro lokalne. Grupa architektów starała się wypracować taką koncepcję, która będzie nawiązywała do tej regionalnej architektury. Będzie też miała pewne akcenty nowoczesności, ale przez to wszystko będzie stawała się taka lekka i wtapiała w otoczenie.
0: No to wtopmy się w to otoczenie, w tą lekkość.
1: Dziękuję, chodźmy. Więc teraz jesteśmy w tej części typowo narciarskiej restauracji. Tutaj stawiamy głównie na szybsze dania, natomiast nie myślcie sobie Państwo, że to są to dania typowo fast foodowe. Są to, powiedziałbym, dania szybkie, ale wszystkie ręcznie robione w naszej kuchni.
0: Wow!
1: Teraz jesteśmy na parterze w części głównej restauracyjnym z pięknym, panoramicznym widokiem na cały stok i panoramy górskie. Zapraszam na plażę taras. Tutaj również z tarasu i z naszej plaży widać dziki wodospad. Więc można tak naprawdę delektować się posiłkiem i podziwiać tą piękną atrakcję turystyczną. No i tutaj nieco bardziej kameralny zakątek restauracji z widokiem właśnie na dziki wodospad z jednej strony przez panoramiczne okno, a z drugiej strony możemy podziwiać właśnie panoramę górską i stok narciarski.
2: Mam na imię Elżbieta, to jest moja siostra cioteczna Grażyna. Grażynka przyjechała z Poznania, ja przyjechałam z Pęzina. To jest województwo zachodniopomorskie, okolice Stargardu.
3: Spędzają panie urlop na Dolnym Śląsku?
2: Tak, przyjechałyśmy w ubiegłym tygodniu w sobotę i niestety jutro odjazd.
3: O, szybko czas płynie w miejscu, gdzie spędza się go dobrze.
2: Tak, pogodę mamy fantastyczną. Wymyślamy sobie trasy, czasami je realizujemy, czasami zupełnie zmieniamy pomysły na spędzanie czasu. Wczoraj poszłyśmy sobie oglądać mecze siatkówki plażowej. Bardzo fajna impreza, świetnie zorganizowana. Stadion w Karpaczu, więc tam jest fantastyczna organizacja, super, dużo młodzieży, dużo w ogóle ludzi zainteresowanych siatkówką plażową. Także jeśli ktoś nie chce chodzić na szlaki, po prostu może sobie obejrzeć.
3: W tym momencie siedzimy na tarasie restauracji Dziki Wodospad. Pierwszy raz w tym miejscu?
2: Nie, mamy przerwę, ponieważ nasz pomysł jest taki, że dzisiaj zaliczymy Śnieżkę. I tak właśnie zastanawiamy się, z przerwami oczywiście, to jest jedna z przerw, i tak zastanawiamy się, czy zrealizujemy swój pomysł, czy też nie, ponieważ dzisiaj jest bardzo gorąco. Więc nie wiem, zobaczymy. Na razie mamy intencję taką, że idziemy.
3: W przerwach można się posilić, też kalorycznie. Co panie wybrały?
2: Sernik i lemoniadę polecamy.
4: Z Krakowa przyjechałam tym razem.
0: I z kim pani wybrała się na Śnieżkę?
4: Z moją najlepszą przyjaciółką. Dzisiaj było wymagająco, ale pogoda bardzo dopisała. Przepiękna, słoneczna, nie za ciepło, nie za zimno, wymarzona.
0: A z którego miejsca startowałyście?
4: Z Karpacza, z dworca kolejowego. Przyjechałyśmy tutaj z Wrocławia pociągiem. Też bardzo dogodne połączenie. W przeciągu 2,5 godzin można się znaleźć na miejscu, a potem już na trasę. I cała trasa, ile nam zajęła? 4 godziny? Około 4,5 godziny.
0: 4 godziny, po drodze jakieś malownicze tereny, jakieś obiekty, które zwiedzałyście i którym szlakiem szłyście?
4: Z tego co pamiętam, to był niebieski szlak, strzecha akademicka po drodze, no i świątynia Wang. Świątynia Wang jest dosyć oryginalna, myślę, że w żadnych innych górach w Polsce drugiej takiej nie znajdziemy. No a widoki są im wyżej, to coraz piękniej, nic tylko podziwiać.
0: Który raz w Karpaczu na Śnieżce?
4: Na Śnieżce drugi, a w Karpaczu chyba piąty.
0: A pani szczyt najwyższy, który pani do tej pory zdobyła, to?
4: Rysy.
5: Tomek z Głogowa. Przyjechaliśmy w czwórkę z rodziną. Syn i córka, pierwszy raz takie ostre podejście w życiu, więc jest zaliczone. Mamy pieczątkę Korony Gór Polski i będziemy kolejne zbierać w najbliższym czasie.
0: Jak było?
6: Fajnie.
0: A co było takiego fajnego? Dojście tu, nie?
6: Tak.
0: Który najfajniejszy widok?
6: Stąd tam, na Myślanskiej.
0: Ile zajęła wam trasa i skąd dokładnie wyruszyliście?
7: Wyruszyliśmy z Karpacza po 9? Nie, 9:50.
5: Po 9.
7: 4 godziny. 4 godziny.
0: A gdzieś zatrzymywaliście państwo poza tutaj schroniskiem?
5: Podejście tutaj przy cmentarzyku, Dom Śląski plus Śnieżka. Pogoda rewelacyjna. Dzieci niezmęczone, także ja jestem szczęśliwy, że się udało dotrzeć.
0: Ale państwo w ogóle w takiej formie widzę, że aktywnie chyba tak spędzają na co dzień czas, prawda?
5: Staramy się, chociaż czasu brakuje na taką formę aktywności, ale jak tylko możemy gdzieś w góry jeździć, to jak najbardziej. No i też ta książeczka motywuje, żeby te kolejne góry zdobywać, a przy okazji też się troszkę poruszać.
0: A jakie góry szczyty państwo już zaliczyli, jeśli mogą się pochwalić rodzinnie?
5: Na razie tutaj na Dolnym Śląsku. Góry Wałbrzyskie, Góry Izerskie, te mniejsze. Góry Sowie też były po drodze, były Góry Stołowe. Także na razie tutaj Dolny Śląsk, a później będzie Małopolska i Bieszczady na deser.
0: A spodziewaliście się, że będzie aż tyle ludzi dzisiaj?
5: Spodziewałem się. Jesteśmy świadomymi turystami, więc natomiast myślałem, że będzie więcej. Myślę, że większość Polaków pojechała na ten weekend nad morze. Na końcu jest pogoda też, żeby sobie tam odpocząć.
0: Wrócą państwo na Śnieżkę?
5: To proszę brać dzieci.
0: Wrócicie tutaj?
6: Tak.
0: A podoba ci się UFO? A wiesz, co to jest? Czyli?
6: Obserwatorium astronomiczne.
0: Co dzisiaj będziecie robić, oprócz tego, że chodzicie?
5: Spędzimy czas tu ze znajomymi w hostelu, jakaś tam rekreacja, ognisko. Tak na spokojnie, żeby się zrelaksować.
6: A moglibyśmy pozdrowić dziadków?
0: Oczywiście.
6: To pozdrawiamy naszych dziadków.
0: Pozdrawiamy. Dużo rodzinnej atmosfery wam życzę. No i pogody, która nad nami. Wszystkiego dobrego.
7: Dziękujemy bardzo.
5: Dziękujemy, pozdrawiamy.
8: Generalnie to jest taki babski wyjazd, ale połączony ze zbieraniem pieczątek do korony gór Polski.
0: Brakowało Śnieżki?
8: Brakowało z pieczątką. A dlaczego ten weekend? No generalnie wolałobyśmy kiedy indziej, bo jest strasznie dużo ludzi, nie? Ale nie trzeba brać wolnego w pracy, więc lepiej być mimo wszystko tutaj niż siedzieć w domu. Musiałyśmy tu przejechać 400 kilometrów, więc idealnie.
0: Z którego momentu startowałyście na Śnieżkę?
8: Z tej świątyni Ying Yang Wang. Tak, tak, tak. Z tej świątyni niebieską, później tą czerwoną, tą taką tradycyjną chyba. No samotnie to co nowego, to jak ostatnio byłyśmy, to była zamknięta ta trasa, więc musiałyśmy przejść przez taki domek, chyba Myśliwski się nazywa, więc jakby było coś nowego, jakiś mały odcinek i on akurat jest bardzo ładny. Wydaje mi się, że te barierki może budowali, nie wiem, ale no nie szłyśmy tym kawałkiem, bo k temu był zamknięty.
0: Pogoda dopisała, sporo ludzi. Dalsze plany na wasze wojaże?
8: Jak zejście, relaks, a jutro wysoka kopa. Wszystko robimy na nogach, tak jak trzeba. Wczoraj byłyśmy na Skalniku i na Skopcu. Dzisiaj Śnieżka, jutro wysoka kopa i do domu.
9: Tu Radio Rodzina.

0: Ukryta wśród gór, tuż przy szlaku, czeka na nas kulinarna opowieść w dzikim wodospadzie w restauracji, o której opowie Igor Plis, szef kuchni. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Pora przedobiadowa, czy już wszystko przygotowane?
1: No właśnie, szykujemy się tutaj od rana do popołudniowego serwisu i szykujemy, robimy produkcję, sprawdzamy, czego nie mamy, co jeszcze trzeba zrobić, ewentualnie dorobić i będziemy gotowi.
0: Jaki dzisiejszy specjał pan przygotowuje?
1: Dziś robimy pierożki z rakami.
0: Wow, co to jest takiego? Proszę mi powiedzieć, bo ja trochę mało wiem o takich przysmakach.
1: Zainspirowało mnie do tego, kiedyś tutaj w takiej dawnej książce czytałem, że było dużo hodowli raków właśnie w Karkonoszach przez to, że mieliśmy bardzo czystą wodę na tych terenach. No i tak sobie pomyślałem, że warto byłoby wrócić do tej tradycji, ponieważ już nie ma restauracji, gdzie można zjeść raki, a jeżeli są, to już w takich odległych zakątkach naszego kraju, gdzie jeszcze ktoś o tym pamięta. No i pomyślałem o tym, że moglibyśmy zrobić coś takiego i zamknąć smak raka w delikatnym pierożku z bulionem rybnym.
0: Jak to smakuje? Proszę nam zobrazować, żebyśmy mogli sobie to wyobrazić i poczuć na językach.
1: No, raki, które tutaj przygotowujemy, są bardzo słodkie. Oczywiście dodajemy do nich czosnek, pietruszkę, trochę kolendry, troszkę parmezanu, żeby wydobyć ten smak umami, który się znajduje w tych daniach. Do tego jest bulion z pieczonych ryb, delikatnie zredukowany z białym winem i to tworzy taką zgrabną całość. Słodki rak, delikatne ciasto pierożków i delikatnie słony bulion rybny.
0: No to wszyscy poczuliśmy się teraz bardzo, bardzo głodni. To, co was odróżnia jako dziki wodospad w Karpaczu, to to, że inspirujecie się tradycjami lokalnymi, ale tymi dawnymi.
1: Tak, staramy się tutaj bazować na dawnych recepturach. Jest kilku autorów i kilka książek, które już można dostać o dawnej kuchni Karkonoszy. Co prawda kuchnia tutaj jest pomieszana, bo jak wiemy, tutaj nie było rdzennych Polaków, tylko tu są wszyscy ludzie, którzy tu mieszkają, są napływowi. No ale gdzieś tam te w połączeniu z Czechami te receptury tutaj są wydobyte, stare receptury Karkonoszy, które bazują właśnie też na rybach, warzywach, grzybach. I tak się staramy prowadzić naszą kuchnię tutaj w dzikim wodospadzie.
0: A jaka jest ta karkonoska kuchnia? Jakby pan mógł ją tak scharakteryzować, z czego się składa? Które składniki dominują?
1: Głównie dominują grzyby, ziemniaki, kapusta, takie najprostsze warzywa i produkty, które kiedyś jedli tacy biedniejsi ludzie. Mało jadło się w Karkonoszach mięsa, ale gdzieś tam ta jagnięcina, delikatnie wieprzowina, wołowina, ale głównie były to warzywa i ryby z górskich potoków.
0: Właśnie chciałam o to zapytać, czy ten pstrąg słynny z Karpacza także u was występuje?
1: Tak, pstrąg oczywiście jest tutaj u nas, nie mogłoby zabraknąć pstrąga w naszej karcie. Jest tutaj też to danie lokalne, też są hodowle pstrąga teraz na tą chwilę. Tutaj w okolicach Karpacza i Jeleniej Góry, także na tym bazujemy i staramy się go przyrządzić w jak najlepszy sposób.
0: Czyli w jaki? Czosnek, cytryna?
1: Pstrąga filetujemy, żeby było jak najmniej ości, bo teraz goście nie lubią już grzebać się w tym całym...
0: Wybredni są.
1: Są wybredni, potrzebują czystego mięska, ale gdzieś tam staramy się to przygotować w taki sposób. Smażymy, wykańczamy masłem, cytryną, tymiankiem. Do tego delikatna salsa verde z lokalnych ziół, kaparów i myślę, że to wystarczy, żeby ryba była smaczna.
0: Czy to jest pstrąg z rzeki Łomnicy?
1: Tak, to można powiedzieć, że z rzeki Łomnicy, ponieważ hodowla jest zasilana wodą z rzeki Łomnicy i w tej wodzie właśnie czystej, górskiej ten pstrąg sobie dorasta i się wychowuje. Ona jest bardzo zimna, przez to mięso jest bardzo zwarte, takie właśnie mięsiste. One są bardzo dobrze umięśnione, te ryby, i przez to też smakują naszym gościom.
0: Ale szef kuchni nie łowi, tylko mu przyniosą tą rybę, tak?
1: Tak, przyniosą. Szef kuchni jest za delikatny, żeby łowić, zabijać i robić krzywdę zwierzątkom.
0: Ale może smacznie przyrządzi. Czy jeszcze jakieś inne ryby macie? Przepraszam, ja bardzo lubię ryby, stąd moje pytanie, bo widziałam w różnych restauracjach, na przykład dorsza czy halibuta, a to wydają się jednak takie ryby, które absolutnie nie pochodzą stąd, bo są raczej nadmorskimi.
1: Tak, są nadmorskimi i to jeszcze nawet nad nasze polskie morze przyjeżdżają z zagranicy mrożone, także ciężko trafić świeżą rybę. Też długo mieszkałem nad polskim morzem i tam uczyłem się naszego fachu gastronomicznego i głównie ryby, są sezony na połowy ryb i przez to nie ma świeżych ryb latem w Polsce, bo wtedy jest zakaz połowu, a przez to, że zagraniczne firmy wyławiają całą szprotkę z Bałtyku, to nasze dorsze są po prostu mikroskopijnych rozmiarów i nie nadają się nawet do gotowania.
0: Zatem korzystacie z lokalnych produktów?
1: Tak, staramy się tutaj jak najbardziej korzystać z lokalnych produktów. Tu jest pan, który hoduje zioła. Tutaj niedaleko nas właśnie hodowle ryb, mięso też mamy od lokalnych producentów, no i warzywa tak samo. No jest teraz tyle i jest na to taka moda, że możemy śmiało sobie pozwolić na to.
0: Dla kogo jest przeznaczona wasza kuchnia?
1: Dla gości, którzy cenią sobie smak. Kuchnia jest bardzo prosta, lecz z nowoczesnymi wariacjami. Staramy się łączyć kuchnię polską właśnie z nowoczesnymi technikami, ale ma być to proste i bardzo smaczne przede wszystkim.
0: Gdzie pan uczył się swojego fachu przyrządzania takich lokalnych potraw?
1: Z tą lokalnością to akurat tutaj muszę sobie radzić sam, bo całe życie uczyłem się praktycznie gotować w Trójmieście.
0: Ale, o czym już pan wspominał?
1: Tak, ale tam te właśnie nowoczesne techniki, klasyczne techniki kuchni polskiej, francuskiej, tam posiadłem tą wiedzę i teraz mogę ją śmiało wykorzystać tutaj w lokalnej kuchni, gdzieś przemycać te smaki.
0: Proszę powiedzieć, czy tu trzeba korzystać z jakichś specjalnych naczyń, narzędzi? Musi mieć szef kuchni, by sporządzić, przygotować takie potrawy, no dosyć nietypowe.
1: Staramy się tak robić, że gdzieś tam to mięso już nie pieczemy w piecu konwekcyjnym z sondą, tak jak to robią różne restauracje, tylko staramy się gdzieś tam to zrobić w glinianym naczyniu, tak żeby to było jednak lokalnie, żeby ten smak był tak powtarzalny jak kiedyś u naszych babci, dziadków i no, żeby to smakowało po prostu.
0: Pana ulubiony przysmak albo potrawa, może serwowana tutaj właśnie w restauracji Dziki Wodospad.
1: Takie jedno z moich ulubionych dań to jest chałka z kaszanką, gdzie mamy tostowaną chałkę właśnie na maśle, takim polskim wiejskim i na to jest przesmażona kaszanka, taki luźny sos z kaszanki, do tego pikle, lokalne zioła i to po prostu smakuje obłędnie. Ta słodycz chałki, która łączy się z kaszanką, to jest to, co lubię bardzo. Jest bardzo polsko i lokalnie.
0: Wasze menu jest bardzo zróżnicowane. Małe przystawki, zupy, sałaty, dania także dla osób, które jednak nie jedzą mięsa, wegetarian także posiadacie.
1: Tak, posiadamy. Tutaj akurat w menu mamy jedno z dań wegetariańskich. To są takie kluseczki, można powiedzieć gnioki bądź kopytka w sosie dyniowym. Do tego jest espuma, czyli taki nowoczesny rodzaj przenoszenia smaku. Espuma z sera łomnickiego, tutaj lokalnego sera, która wprowadza też tą kremowość i ten posmak owczego sera właśnie, który idealnie pasuje do dyni.
0: Jestem taka ciekawa, bo ja często przemierzam szlaki górskie i wie pan, czasami idziemy na pusty żołądek, mamy prowiant w plecaku, bo to różne są trasy. Natomiast co pan by polecił przed zdobyciem na przykład Śnieżki?
1: Przed zdobyciem Śnieżki to przede wszystkim miesięczny trening przed, żeby zdobyć trochę formy i wytrzymałości takich mięśni, ale tutaj idealnym daniem myślę, że byłoby Śląskie Niebo, które tutaj jest u nas w karcie. To jest lokalne danie z Dolnego Śląska. Wolno pieczony boczek z sosem na bazie suszonych owoców, też boczku wędzonego, czerwonego wina i to wszystko po prostu łączy się w jedną całość. I myślę, że bardzo sycące i wzmacniające danie przed zdobyciem Śnieżki.
0: A po zdobyciu szczytu naszej królowej Karkonoszy, co by pan polecił, kiedy jesteśmy już tacy obolali, zmęczeni i naprawdę nie mamy już sił, by pójść do miasta?
1: To po zdobyciu Śnieżki proponowałbym coś słodkiego, żeby tutaj już sobie zadowolić tą mękę, którą się przeszło, wchodząc na Śnieżkę, więc mamy tutaj takie kluski, kantoraki, to są takie knedle dolnośląskie, właśnie karkonoskie ze śliwką i my je podajemy akurat z sosem angielskim, no tak trochę nowocześnie i trochę po staremu, także to jest bardzo pyszne danie, ta śliwka idealnie łączy się z sosem angielskim.
0: Jako Radio Rodzina koniecznie muszę zapytać o dzieci. Co im serwujecie?
1: No, dzieci niestety musieliśmy tutaj troszkę też ulec trendom, które...
0: Bo często nie są głodni, a okazuje się, że to jedno z waszych dań.
1: Tak, danie dla dzieci tutaj nazywa się nie jestem głodny lub obojętnie, albo może być. Takie mamy nazwy dań dla dzieci. Jednym z tych dań są kluski leniwe, czy pierogi. To są takie kluseczki na bazie twarogu i ziemniaków, które tutaj właśnie serwujemy naszym maluchom. One są słodziutkie, z sosem żurawinowym, także to u nas dzieci lubią najbardziej.
0: To proszę podać jakiś taki krótki przepis na pyszne danie lokalne karkonoskie. Zapisujemy, bierzemy długopisy w ręce i...
1: To może zdradzimy przepis na nasze pierożki z rakami, o których już wspominaliśmy, bo one są tutaj hitem w naszej restauracji. Także tak, należy kupić raki. Gdzie to zostawiam Państwu, bo to jest ciężki orzech do zgryzienia, ale raki parzymy, obieramy, później smażymy szybciutko z szalotką, czosnkiem, studzimy, dodajemy natkę pietruszki, troszkę może ricotty, żeby to wszystko związać, parmezanu. Już mamy gotowy farsz, a ciasto na pierogi to można zadzwonić do babci i użyć klasycznego przepisu na ciasto pierogowe od babci.
0: A jeśli dania, które przed chwilą Państwu przedstawiliśmy, przypadły do gustu, to zapraszamy do restauracji Dziki Wodospad, który znajduje się...
1: w Karpaczu na ulicy Olimpijskiej 12, tuż przy szlakach na wejście do Karkonoskiego Parku Narodowego, także wszystkich, którzy idą w góry i którzy wracają z gór i są wyczerpani, zapraszamy do nas na pyszne jedzonko od 12 do 21 codziennie.
0: A zapraszał Igor Plis, szef kuchni Dziki Wodospad, restauracji w Karpaczu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Udanych i pełnych atrakcji wakacji życzy Winterpol. Spółka zarządzająca takimi obiektami w Karpaczu jak Villa Winterpol, restauracja Dziki Wodospad oraz kolej linowa Biały Jar.

0: Ośmiolatka z Sosnowca w szpitalu po pogryzieniu przez psa. W Wenezueli trwają poszukiwania zaginionych po trzęsieniu ziemi. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Jak już informowaliśmy, ośmiolatka z Sosnowca w stanie poważnym trafiła do szpitala po tym, jak została pogryziona przez psa. Poszkodowany jest również ojciec, który próbował własnym ciałem zasłonić córkę. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Mężczyzna wraz z dwiema córkami przyszedł na teren firmy, w której pracuje, by nakarmić przebywające tam zwierzęta. Psy znały całą trójkę, nigdy nie wykazywały wobec nich żadnych przejawów agresji. Rodzinie pomogli przypadkowi świadkowie ataku. Przyczynę zdarzenia wyjaśniają służby. Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zginęło już prawie 1000 osób, blisko 3,5 tysiąca jest rannych, a nawet 50 tysięcy ludzi może być zaginionych. Ratownicy ostrzegają, że liczba ofiar będzie jeszcze rosła. Więcej Marcin Starzec.
1: Największe zniszczenia są w stanie La Guaira, gdzie katastrofa dotknęła około 70 tysięcy rodzin. Do szpitali trafiają osoby wydobywane spod gruzów nawet po kilku dniach, mówi chirurg Geraldina Franco. Teraz przyjmujemy pacjentów w cięższym stanie, bo byli uwięzieni pod gruzami znacznie dłużej. A wśród ocalałych trwa poszukiwanie bliskich. Dziękujemy Bogu, że żyjemy, ale są tu rodziny, które wciąż nie mogą odnaleźć swoich dzieci, mówił Carlos Maracano. Akcję ratunkową i humanitarną, która z całego świata płynie do Wenezueli, utrudnia uszkodzenie głównego lotniska w kraju. Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy.
0: Przez Polskę przechodzi fala upałów. Szpitale pracują w stanie podwyższonej gotowości. Na zachodzie temperatura w ciągu dnia może sięgnąć 40 stopni, a przed nami też rekordowo ciepłe wieczory i poranki. Przy takiej pogodzie narażeni jesteśmy na skrajne wyczerpanie, mówi neurolog profesor Konrad Rejdak z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
2: To wiąże się z nudnościami, wymiotami. Następnie te osoby są mało reaktywne, zapadają z reguły w sen, mogą wystąpić drgawki. No i oczywiście wtedy głęboki stan nieprzytomności i już ciężkie uszkodzenie mózgu.
0: Lekarze niezmiennie przypominają, upały powinniśmy dużo pić i nawet w cieniu nosić nakrycie głowy.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dobrych, udanych, pięknych wakacji życzę uczniom i nauczycielom oraz katechetom przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Arcybiskup Tadeusz Wojda złożył życzenia przy okazji zakończenia roku szkolnego i początku dwumiesięcznej Laby.
4: Dużo słońca, dużo radości, dużo czasu wolnego po to, żeby dobrze wypocząć, żeby przeżyć piękne przygody, poznawać świat, poznawać piękne miejsca, bo tych i w Polsce i za granicą jest bardzo dużo. I dlatego, żeby też ubogacać swoją wiedzę zdobywaną w ławkach szkolnych tymi doświadczeniami już w terenie. Dlatego życzę, by ten czas wakacyjny był naprawdę czasem nie tylko odpoczynku, ale odradzania się, budowania tej wiedzy, pogłębiania tej wiedzy i pięknych, budujących doświadczeń.
0: Arcybiskup Wojda podziękował również nauczycielom za całoroczny wysiłek wkładany w edukację i wychowanie młodego pokolenia.
5: Na zegarze 4 minuty po godzinie 13 mamy sobotę, 27 dzień czerwca. 37 stopni mają się pokazać na termometrach i wszystko wskazuje, że będzie. Już teraz mamy 33 stopnie, naprawdę jest bardzo gorąco. Wiatr nie chłodzi, wieje raptem 15 km na godzinę. Chmurek też jak na lekarstwo, dopiero późnym popołudniem troszkę się pojawi. A i to i tak nic w porównaniu z tym, co ma być jutro. Jutro piekło, 41 stopni.
3: Radio Rodzina.

No chyba się muszę do czegoś przyznać. To znaczy, przyjechałem dzisiaj na rowerze i już jak wsiadłem na ten rower, to język mi wypadł, stopiły mi się buty i stwierdziłem, że to jednak chyba troszkę za ciepło na rower. Tak na serio, naprawdę unikajmy takich bardziej intensywnych wysiłków, bo to może się źle skończyć. Ja troszkę przesadziłem, ale jakoś dałem radę. Natomiast uważajmy na siebie, bądźmy też czujni, patrzmy, czy ktoś gdzieś nie zasłabł, nie siedzi na ławce, jak mamy wodę, podzielmy się tą wodą, pamiętajmy też o samochodach, czy tam nie jest zamknięty jakiś zwierz, albo jakieś jeszcze gorzej dziecko. Obserwujmy, jak nie musimy, to nie wychodźmy, pamiętajmy najwyższe temperatury 15-18 i tak dalej, i tak dalej. Trzeba przetrwać te 2-3 takie upalne dni. Później całe szczęście ma być trochę chłodniej, no i pojawi się też upragniony deszcz.

Radio Rodzina teraz o dziwidle, które zadziwia i dziwi i podziwiają też Dolnoślązacy i wrocławianie. W ogrodzie botanicznym zakwitło wcale prawdopodobnie aż tak straszliwie, niemiłosiernie. No nie śmierdzi, bo tutaj innego słowa nie da się uczuć. Woni jest znośna, tak twierdzą przynajmniej pracownicy. Wczoraj dziewczyny od nas z redakcji były, rozmawiały o tym i też opowiadały mi, że no tak czuć trochę, ale bez przesady. Natomiast szykujcie się, jeżeli chcecie zobaczyć. To jest niesamowite, ile osób pragnie zobaczyć kwiatek, który zakwitł. No, wyjątkowy, rzadki i nietuzinkowy, ale ustawiają się do niego kolejki, więc pamiętajcie o tym, że niestety troszkę swoje trzeba będzie odstać. Ale dobra wiadomość jest taka, że ogród botaniczny specjalnie na tą okoliczność otwarty od 5 rano. Więc jak ktoś bardzo wcześnie wstaje i ma ochotę nie stać w kolejkach i zobaczyć zadziwiające dziwidło, to zapraszamy serdecznie.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Wakacje, czas start. Za chwilę przypomnimy, o czym pamiętać na lotnisku oraz w górach podczas panujących upałów. Zajrzymy też do Londynu na korty Wembley. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Ma pan elektronikę w bagażu? Mam bombę. Taki żart na lotnisku nie przystoi i na pewno zakończy podróż już na etapie kontroli bezpieczeństwa. Z okazji startujących wakacji katowickie lotnisko przypomina lotniczy savoir-vivre. Nie tylko w tym porcie. Warto pojawić się co najmniej 2 godziny przed odlotem z ważnym paszportem lub dowodem osobistym, mówi strażniczka graniczna Anna Piec.
2: Ważne jest też to, aby dokument był ważny administracyjnie. Wielokrotnie zdarzają się przypadki, że dokument jest unieważniony, o czym nie mają świadomości podróżni. Powstaje to w wyniku na przykład zgłoszenia utraty dokumentu, kradzieży, zawieszenia dokumentu, bądź też zmiany danych, na przykład w wyniku zmiany stanu cywilnego.
1: Straż Graniczna przypomina też, że prawo jazdy M-obywatel, kopie dokumentów czy legitymacja szkolna nie uprawniają do przekroczenia granicy.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Woda przyciąga tłumy szukających ochłody w trakcie zapowiadanych na dziś i jutro upałów. Z racji rozpoczynających się wakacji nie brakuje też chętnych na wycieczki w góry. Do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, należy się jednak szczególnie dobrze przygotować. Koniecznie należy zabrać wodę, ale ważna jest jej jakość, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
4: Pamiętajmy o tym, że musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem, no bo to niestety skutki takiego czegoś mogą być tragiczne.
1: Przy takich upałach warto zaopatrzyć się w elektrolity, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody. Na wycieczkę w góry, jeżeli warto wybrać się, to wcześnie rano lub odłożyć ją na chłodniejszy dzień.
3: Wiadomości ze świata sportu.
1: Spech Magdy Linet i Huberta Hurkacza, szczęście Maji Chwalińskiej. Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu. Wielkoszlemowy turniej na londyńskiej trawie rozpocznie się w poniedziałek. Michał Waszkiewicz.
5: Magda Linet już w pierwszej rundzie zagra z triumfatorką French Open, rozstawioną z piątką Mirą Andrzejewą, z kolei Huberty Hurkacz z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem. Polacy w tych starciach faworytami nie będą. Za to Maja Chwalińska, która dostała dziką kartę od organizatorów, zmierzy się z Madanchają Sawankiau z Tajlandii. To 161. rakieta świata. Broniąca tytułu Iga Świątek zacznie grę od meczu z Amerykanką Taylor Townsend. O jej formę martwią się kibice najbardziej, bo w Bad Homburg kilka dni temu odpadła już po pierwszym meczu.
1: Dodam tylko, że Magdalena Frank zacznie turniej od meczu z Anną Kalińską, a Kamil Majchrzak od pojedynku z Czyliczykiem Alejandro Tabillo. Metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski odbierze paliusz z rąk papieża Leona XIV. W poniedziałek w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła w Watykanie odbędzie się tradycyjna ceremonia wręczenia paliuszy nowym metropolitom z całego świata. O znaczeniu paliusza mówi biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Adam Wodarczyk.
6: Przez fakt, że jest wykonany z owczej wełny w jakiś naturalny sposób, odwołuje się do tego znaku Chrystusa, dobrego pasterza, czyli ma przypominać metropolicie, w tym wypadku naszemu arcybiskupowi Andrzejowi, że jest pasterzem powierzonej mu wspólnoty, tej wspólnoty ludu Bożego, Bożej Owczarni, i że ta troska ma też ten wymiar nawet szerszy, że obejmuje naszą archidiecezję, ale całą metropolię górnośląską.
1: Poza arcybiskupem Andrzejem Przybylskim paliusze z rąk papieża odbiorą jeszcze kardynał Grzegorz Ryś i kardynał Konrad Krajewski.
7: Oj, wicherek mógłby zapowiedzieć deszcz, tymczasem jednak deszczu nie ma. Chmur nie ma, wiatru nie ma, nie ma nas co chłodzić, więc chłodźmy się sami. 33 stopnie, maksymalnie 37 dzisiaj zobaczymy. Naprawdę gorąco, upalnie, należy pić wodę, nawet jak nam się nie chce. I chować się w cieniu, zakładać kapelutki, używać parasolek. Jak nie trzeba, to nie wychodzić, a raz unikać ciężkich prac. To mniej więcej tyle, jeśli chodzi o pogodę.
8: Tu Radio Rodzina.

27 minut po godzinie 14 w Radiu Rodzina. Dziś jest sobota, 27 dzień czerwca. Chciałem poruszyć bardzo ważny, delikatny temat, o tym powiedzieć, jak kobiety potrafią być wredne, złośliwe i to w taki, wydawałoby się, delikatny sposób. Jakoś łatwo im to przychodzi po prostu. Już tłumaczę. Otóż to posiadam żonę, sztuk jedna, i ona wie, że ja rano wybiegłem do pracy, że rowerem, że pociąg się spóźnił, że upał, że nie wczoraj byłem i że jutro idę do pracy. I trochę mi mogłaby współczuć, prawda? No i postanowiła pomóc mi w tych trudnych, ciężkich czasach, zamiast wylegiwać ja się w łóżeczku i siedzieć gdzieś w miłej przestrzeni. Postanowiła wysłać mi zdjęcie, drodzy państwo. Otóż wysłała mi zdjęcie. Jej tatuś rozłożył na ogrodzie gigantyczny basen i ona w tym basenie właśnie w tej chwili siedzi. Wysłała mi zdjęcie swoich nóżek, jak się tapla w kółeczku z jakimś napojem z miętą i cytryną i mówi: nudzę się. No, także pozdrawiam wszystkich nudzących się w basenie zimnym, mam nadzieję przyjemnym, i tych, którzy też są w pracy i dostają takie zdjęcia. Nie znęcajcie się tak nad nami, no proszę.

43 minuty po godzinie 14 to była Kasia Kurzawska i kawałek Dum, czyli utwór. 27 dzień czerwca, dzisiaj mamy sobotę i naprawdę jest bardzo gorąco. Przed chwilką sam się o tym przekonałem, wyskoczyłem, bo woda się skończyła, mówię, idę do sklepu, bo przez bez wody to ani rusz. No i tutaj z klimatyzowanego studia Radia Rodzina radośnie sobie wyczłapałem i jakbym dostał obuchem w głowę. Po prostu taki upał jest na dworze. Naprawdę się nie spodziewałem. Parę godzin temu było ciepło, owszem, na rowerze przyjechałem i było ciepło, ale to, co się dzieje już w tej chwili, to naprawdę ukrop. Żar leje się z nieba. Co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem ciepło. Naprawdę, to już nie są przelewki. Miałem też wrażenie, że mi się kroksy po prostu do asfaltu przykleiły. Jak ktoś może, to najlepiej tyłek sobie w jakimś mokrym miejscu trzymać i nie wychodzić z cienia, bo to nie ma żartów, naprawdę. Łączyć sobie Radio Rodzina, miłe dźwięki, proszę bardzo, Sunshine Reggae posłuchać.

Nie lękaj się, bo Cię wykupiłem. Wezwałem Cię po imieniu, Tyś moim. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie. Witaj, ukrzyżowany Jezu. Błogosławimy Cię za tę godzinę miłosierdzia, w której Twoje spieczone usta wyszeptały najczulsze z wyznań miłości Boga do człowieka. Tak słowa Pisma mówią o Twojej miłości do każdego z nas. Drogi jesteś w moich oczach. Nabrałeś wartości i ja Cię miłuję. Te słowa zostały zapisane na wieki Twoją drogocenną krwią. Zostały przypieczętowane Twoją ofiarą, złożoną na drzewie krzyża. Dziękujemy, Jezu, za tę niepojętą miłość do nas. Dziękujemy Ci również za Maryję, którą z krzyża dałeś nam za matkę. Ona jak poranna zorza rozświetla każdą chwilę Twojego życia, począwszy od troski, z jaką szukała Cię, gdy zostałeś w jerozolimskiej synagodze, przez Kanę Galilejską, gdzie zdała się całkowicie na Twoją wolę, aż po kamienistą drogę, w czasie której jej matczyne serce pękało z bólu, gdy widziała Ciebie okrutnie umęczonego. Ona zawsze była z Tobą i tu, na Golgocie, swoją obecnością w pełni wyrażała gotowość przyjęcia każdej Bożej woli, cokolwiek by ją to kosztować miało. Ona wiedziała, że Ty pełnisz wolę Ojca, która przecież dla nas okazała się największym dobrem, największym miłosierdziem. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy o potrzebne łaski dla ludzi przechodzących różne próby wiary, dla cierpiących i konających, aby z trudnych doświadczeń wyszli zwycięsko i chwalili potęgę Twego miłosierdzia teraz i na wieki.

0: Powiedziałeś, Panie, że nie potrzebują lekarze zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Przychodzimy więc do Ciebie jak do najlepszego lekarza, byś uzdrawiał nasze serca i dusze. Tak często bowiem trudno nam podążać drogami Twojej woli. Tak często nie dostrzegamy znaków Twojej miłującej obecności w nas samych, w innych ludziach i w wydarzeniach codzienności. Nie umiemy słuchać Twojego głosu w Słowie Bożym, bo nasze serca zagłuszają liczne głosy świata. Pochłania nas nieraz dążenie do kariery, sukcesu, sławy i pieniędzy, które nie pozwala dostrzec bogactwa ukrytego w drobnych aktach miłości, jakie możemy spełniać w naszej codzienności. Wielu z nas nosi w sercu brak przebaczenia, żal, pychę i egoizm. Wielu tęskni za pełnią życia, którą tylko Ty możesz dać. Boże miłosierny, uzdrawiaj nas, nasze rodziny, nasz naród i całą ludzkość. Błagamy Cię o to słowami koronki, polecając Tobie także wszystkich konających, dusze w czyśćcu cierpiące oraz intencje złożone w tym sanktuarium, a także w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarł.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Nasze błogosławieństwo i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas z całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas z całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas z całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas z całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas z całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas z całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas z całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas z całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas z całego świata.
3: Ewige Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch sein schmerzhaftes Leiden, Durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
5: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo.
6: Na vossa glória,
5: pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão,
7: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
6: Na przebłagania za grzechy nasze i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
6: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
6: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
6: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
6: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
6: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
6: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
6: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
6: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
6: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
6: Miej miłosierdzie dla nas

0: Błogosław duszo moja Pana i całe moje wnętrze, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. On odpuszcza wszystkie Twoje winy. On leczy wszystkie Twe niemoce. On życie Twoje wybawia od zguby. On wieńczy Cię łaską i zmiłowaniem. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny. Błogosław duszo moja Pana.
1: I zakończyliśmy transmisję koronki do Bożego Miłosierdzia na zegarach 18 minut po godzinie 15.

0: Wakacje, czas start. Za chwilę przypomnimy, o czym pamiętać na lotnisku oraz w górach podczas panujących upałów. Zajrzymy też do Londynu na korty Wembley. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Ma pan elektronikę w bagażu? Mam bombę. Taki żart na lotnisku nie przystoi i na pewno zakończy podróż już na etapie kontroli bezpieczeństwa. Z okazji startujących wakacji katowickie lotnisko przypomina lotniczy savoir-vivre. Nie tylko w tym porcie. Warto pojawić się co najmniej 2 godziny przed odlotem z ważnym paszportem lub dowodem osobistym, mówi strażniczka graniczna Anna Piec.
1: Ważne jest też to, aby dokument był ważny administracyjnie. Wielokrotnie zdarzają się przypadki, że dokument jest unieważniony, o czym nie mają świadomości podróżni. Powstaje to w wyniku na przykład zgłoszenia utraty dokumentu, kradzieży, zawieszenia dokumentu, bądź też zmiany danych, na przykład w wyniku zmiany stanu cywilnego.
0: Straż Graniczna przypomina też, że prawo jazdy M-obywatel, kopie dokumentów czy legitymacja szkolna nie uprawniają do przekroczenia granicy.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Woda przyciąga tłumy szukających ochłody w trakcie zapowiadanych na dziś i jutro upałów. Z racji rozpoczynających się wakacji nie brakuje też chętnych na wycieczki w góry. Do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, należy się jednak szczególnie dobrze przygotować. Koniecznie należy zabrać wodę, ale ważna jest jej jakość, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
3: Pamiętajmy o tym, że musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem, no bo to niestety skutki takiego czegoś mogą być tragiczne.
0: Przy takich upałach warto zaopatrzyć się w elektrolity, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody. Na wycieczkę w góry, jeżeli warto wybrać się, to wcześnie rano lub odłożyć ją na chłodniejszy dzień.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Spech Magdy Linet i Huberta Hurkacza, szczęście Mai Chwalińskiej. Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu. Wielkoszlemowy turniej na londyńskiej trawie rozpocznie się w poniedziałek. Michał Waszkiewicz.
4: Magda Linet już w pierwszej rundzie zagra z triumfatorką French Open, rozstawioną z piątką Mirą Andrzejewą, z kolei Huberty Hurkacz z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem. Polacy w tych starciach faworytami nie będą. Za to Maja Chwalińska, która dostała dziką kartę od organizatorów, zmierzy się z Madanchają Sawankiau z Tajlandii. To 161. rakieta świata. Broniąca tytułu Iga Świątek zacznie grę od meczu z Amerykanką Taylor Townsend. O jej formę martwią się kibice najbardziej, bo w Bad Homburg kilka dni temu odpadła już po pierwszym meczu.
0: Dodam tylko, że Magdalena Frank zacznie turniej od meczu z Anną Kalińską, a Kamil Majchrzak od pojedynku z Czyliczykiem Alejandro Tabillo. Metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski odbierze paliusz z rąk papieża Leona XIV. W poniedziałek w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła w Watykanie odbędzie się tradycyjna ceremonia wręczenia paliuszy nowym metropolitom z całego świata. O znaczeniu paliusza mówi biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Adam Wodarczyk.
5: Przez fakt, że jest wykonany z owczej wełny w jakiś naturalny sposób, odwołuje się do tego znaku Chrystusa, dobrego pasterza, czyli ma przypominać metropolicie, w tym wypadku naszemu arcybiskupowi Andrzejowi, że jest pasterzem powierzonej mu wspólnoty, tej wspólnoty ludu Bożego, Bożej Owczarni, i że ta troska ma też ten wymiar nawet szerszy, że obejmuje naszą archidiecezję, ale całą metropolię górnośląską.
0: Poza arcybiskupem Andrzejem Przybylskim paliusze z rąk papieża odbiorą jeszcze kardynał Grzegorz Ryś i kardynał Konrad Krajewski.
6: Się krzesła złapałem, jak zobaczyłem, jaka jest temperatura. 36 stopni w tej chwili na termometrach, odczuwalna nawet do 38 dochodząca. Wiatr delikatny, w ogóle go nie czuć. Chmury jak na lekarstwo po południu, może być ich troszkę więcej. Maksymalnie dziś o 1 stopień więcej możemy zobaczyć na termometrach, a jutro aż trudno wyobrazić sobie to, będzie jeszcze cieplej, bo termometry mają pokazać 41 stopni.

0: 11 minut do godziny 16, uf, jak gorąco, jest tylko jeden taki film, który pięknie opowiada o tym, jaką mamy pogodę w tej chwili, no, za oknami.
1: Panowie, żar leje się z nieba.
2: Taka spiekota w mieście to piekło.
3: W niedzielę wybiorę się nad zalew.
4: Piolu, pojechałaby pani ze mną?
5: Moi znajomi mają syrenkę. Umówiłam się z nimi na wycieczkę. To miłe, młode małżeństwo.
4: Nas pani nie oszuka. To pani miłe małżeństwo jest wysokim brunetem.
6: Chciałbym, żeby wicherek na jutro zapowiedział deszcz.
0: No właśnie, a tu deszczu nie ma. Hydrozagadka. Kto nie oglądał, polecam serdecznie. Naprawdę dobry kawał polskiego kina.

To prawda, szczęście się nigdzie nie kupi. 14 minut po godzinie 16 w Radiu Rodzina. Przypominajka taka, bo mam dla was wyjątkowe zaproszenie. Dziś w sobotę zaczęliśmy taki cykl Dolny Śląsk na weekend. W zasadzie no wakacje na Dolnym Śląsku mogą być piękne, mogą być wyjątkowe. Opowiadaliśmy o Karpaczu między innymi. Niby człowiek był tyle razy, a za każdym razem coś nowego może w okolicy też odkryć. Między innymi zajrzeliśmy do restauracji Dziki Wodospad. I właśnie do tej restauracji mamy voucher na 250 zł. Można się najeść, naprawdę. Popaść brzucha można całkiem nieźle. Restauracja Dziki Wodospad w Karpaczu, voucher 250 zł. Jak go zdobyć? Bardzo prosto. Jutro będę go co prawda rozdawał, no ale już od dziś zaczynamy naszą zabawę. Wystarczy wysłać SMS do zabawy pod numer 7148, zaczynając go od słowa rodzina. A trzeba dokończyć zdanie. Najlepsze wakacje to... Najlepsze wakacje to. I tutaj niech was wyobraźnia już tylko ogranicza. Wpisujecie, jakie mieliście, jakie chcecie mieć, jakie waszym zdaniem są najlepsze, od czego co zależy te wakacje. Na takie SMS-y czekam, a ten najlepszy SMS jutro nagrodzę właśnie voucherem do restauracji Dziki Wodospad w Karpaczu na 250 zł. No sam bym już wysłał kilka pomysłów, mam jakie to najlepsze wakacje. Mam nadzieję, że wam też coś już do głowy przychodzi, więc wysyłamy SMS-y 7148, zaczynamy od słowa rodzina i wpisujemy najlepsze wakacje to.

0: że jest to arcyważne przy naszej dalszej rozmowie o rodzinie. No więc terapia rodzin, czy terapia systemowa, ujęcie systemowe, to jest taka rodzina koncepcji, która jest dość niejednorodna i niejednolita i osadzona w tle kulturowym i wyrosła z takiego modelu, który mądrze się nazywa postmodernistyczny. W modernizmie badacze mówili, że prawda jest obiektywna i można ją poznać. Natomiast w naszej ponowoczesności, w tym modelu postmodernistycznym, no badacze, obserwatorzy zaczęli mieć co do tego wątpliwości i stwierdzili, że to chyba jednak dużo zależy od pewnego kontekstu i od tego, kto tą rzeczywistość obserwuje i bada. W związku z tym stwierdzili, że prawdy to raczej nie ma, natomiast jest wiele konstruktów i wersji, że prawda jest względna. No i tu się pojawiają dwa mądre słowa, konstruktywizm i konstrukcjonizm społeczny. I ten konstruktywizm, tak upraszczając, mówi o tym, że każdy inaczej tą rzeczywistość przetwarza i każdy inaczej ją obserwuje. Natomiast konstrukcjonizm społeczny mówi, że jeszcze należy uwzględnić kontekst kulturowy i co najważniejsze język tego, kto obserwuje. No więc pojawia się tak zwana wielowersyjność. No i te ujęcie systemowe jest pewnym przez to sposobem myślenia. I tutaj chcę odczarować, bo to robi dużo terapeutów systemowych, że terapia systemowa nie jest równoznaczna z terapią rodzin, że jest to właśnie pewien sposób myślenia o rzeczywistości i tym się charakteryzuje, że każdy inaczej przetwarza rzeczywistość i jest ta wielowersyjność. Natomiast rzeczywiście jest to podejście, które się bardzo dobrze sprawdza w terapii rodzin przez to, że ma takie, a nie inne podwaliny. No i w tym sposobie myślenia, przy tych mądrych słowach postmodernizm, konstrukcjonizm, konstruktywizm społeczny, no wjeżdża nam pojęcie systemu, którzy wymyślili biologowie, zaadoptowali później do teorii systemów społecznych. No i system, już tak zmierzając ku rodzinie, to jest pewna całość, to jest więcej niż suma części, które są ze sobą wzajemnie powiązane. Ten system ma pewne struktury, hierarchie, granice, komunikacje, wzorce i jest on samoregulujący się i jest on w środku jakby połączony pewnymi sprzężeniami zwrotnymi, przepływem informacji. No więc idąc już do rodziny, biorąc pod uwagę to wszystko, o czym powiedziałam na wstępie, to rodzina jest to właśnie taki samoregulujący się system, który jest czymś więcej niż sumą części, więc jeżeli weźmiemy już tak jakby przyziemnie osoby, ludzi, którzy są częścią tej rodziny, no to oni mają za zadanie jakby tworzyć pewne więzi, szukać wspólnych znaczeń i charakteryzują się taką dynamiczną równowagą, więc uprawiają pewien taniec. Rodzina ma za zadanie się rozwijać, czyli adaptować, ale też musi utrzymać swoją stabilność. No i tutaj właśnie pojawiają się schody. Więc to tak w skrócie.
1: Bardzo. Myślę, że to był taki pogłębiony skrót. Powiedz, dlaczego w ujęciu systemowym mówi się, że problem jednej osoby dotyczy całego systemu rodzinnego?
0: No i tutaj to właśnie po to ten wstęp był dla mnie przynajmniej tak szalenie ważny, że jeżeli widzimy rodzinę jako ten system naczyń połączonych, no to nie da się tego inaczej zobaczyć, jak to, że to, co się dzieje z jednym członkiem rodziny, z jego trudnościami, cierpieniem, ale też radościami, wpływa na pozostałych członków rodziny. Więc jeżeli w gabinecie pojawiają się dzieciaki, czy pojawia się dana osoba, to jej cierpienie można osadzić w szerszym kontekście jakby takiego otoczenia rodziny, ich relacji, tego, w jaki, co się w tej rodzinie dzieje. I tutaj warto powiedzieć, że w ujęciu systemowym mamy do czynienia z takim sposobem widzenia przyczynowości, który się nazywa cyrkularnością. I to jest to, co profesor De Barbaro, który jest taki właśnie moim guru co do terapii systemowej, mówi, żeby myśleć koliście i widzieć przyczynowość koliście. Przyczynowość kolista różni się tą od tej naszej linearnej, do której jesteśmy przyzwyczajeni, że myślimy sobie, no A daje B, czyli coś się przez coś zadziało i jest jakaś przyczyna i skutek, co jakby implikuje nam, że gdzieś jest jakaś wina. Natomiast w ujęciu systemowym i w tym sposobie myślenia i widzenia rzeczywistości mamy myśleć i widzieć koliście i to trochę wiąże się z tą teorią systemów, o której mówiłam, że jeżeli widzimy cyrkularnie, to widzimy, że jest to pętla sprzężeń zwrotnych, czy to zachowań ludzi, czy komunikacji, czy to w parze, czy to w rodzinach, że jeżeli A daje B, to B daje C, a C daje A i tak właściwie nigdzie nie mamy, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, gdzie jest ten początek i gdzie jest ten koniec. I przez to to jest tak ciekawe i tak trudne jednocześnie.
1: Brzmi jak coś fascynującego i coś bardzo skomplikowanego, żeby rzeczywiście ten włos rozdzielać niejako na 12 nawet.

0: Rodzic ma moc,
1: bo rodzina daje siłę.
2: Powiedz, a jak relacja między rodzicami wpływa na emocje i zachowanie dzieci?
3: No i to jest pytanie bardzo szerokie. Można by odpowiedzieć jednym zdaniem, że nie da się tego zobaczyć inaczej, jak nie, że właśnie, że wpływa. Natomiast myślę, że w jakiś sposób to można by 3 semestry psychologii o tym rozmawiać, więc ja się postaram też skondensować. Rodzina tańczy ten swój wewnętrzny taniec. I jeżeli zobaczymy ich w takiej kategorii, właśnie jak rozmawiamy, wielowersyjności, że każdy z członków rodziny ma swoją wersję tego, co się w tej rodzinie dzieje, no to jeżeli popatrzymy na system rodzinny, to możemy podzielić go na pewne podsystemy. No i mamy ten podsystem pary i mamy podsystem rodzicielski. To są 2 podsystemy. Ja często w terapii pary to mówię, że czy przychodzicie jako para, czy przychodzicie jako rodzice, żeby to troszkę oddzielić. Nie zawsze dla ludzi to jest takie oczywiste. Oczywiście to się miesza i często jak nie da się tego tak grubą kreską przydzielić, ale dobrze jest widzieć, że rodzice tworzą parę, diadę, i że rodzice tworzą podsystem rodzicielski. No i mamy teraz podsystem dzieci, dziecka czy dzieci. I to, co się dzieje na górze w systemie rodziców czy w systemie pary, no siłą rzeczy w tym naszych pętlach sprzężeń zwrotnych oddziaływuje na to, co się dzieje w podsystemie dzieci. Też po prostu dlatego, że jest to system naczyń połączonych, ale też dlatego, że to, w jaki sposób rodzice budują ze sobą relacje, czyli to, co jest między nimi interpersonalne, będzie wpływało na to, że tak ładnie powiem fachowo, co jest u nich intrapsychiczne, czyli to, jak oni się ze sobą po prostu mają. Czyli jeżeli ja się pokłócę z mężem, to w moich zasobach jest trochę mniej przestrzeni, żebym miała może tyle cierpliwości do moich dzieci, które zachowują się, załóżmy, w sposób standardowy jak dla nich, co wtedy, kiedy jakby się to nie wydarzy. I to, w jaki sposób to wpływa, jest też szalenie ciekawe, bo jakby chciałabym tutaj zaznaczyć, żeby się nie dać zwariować, że jeżeli się gdzieś tam kłócimy, to to na pewno przyniesie traumę naszym dzieciom, bo trochę jakby z wychowania naszego, nie wiem, lat 90., 80. idziemy, jakby oczywiście przechodzimy po tym suwaku w pewną skrajność, żeby absolutnie dbać o to, żeby w domach było jak najlepiej. Nie, dzieciaki nie potrzebują idealnych rodziców, potrzebują, jest taka ładna koncepcja psychologiczna, wystarczająco dobrych rodziców. I bardziej chodzi o tą ich dostępność, chodzi o tą dostępność emocjonalną, chodzi o pewne budowanie bezpieczeństwa, tym się zajmuje cała wielka teoria więzi i chodzi o pewną przewidywalność. Więc jeżeli rodzic, który pokłóci się z drugim rodzicem, który ma konflikty, który jest nieszczęśliwy, przeżywa to w sobie, to siłą rzeczy jest po prostu mniej dostępny emocjonalnie. I wówczas dzieci zaczynają w systemach rodzinnych to widzieć, chłonąć, być może na takim poziomie, który jest nam troszkę obcy, bo myślimy sobie, no dzieciaki jeszcze nie rozumieją. Nie trzeba rozumieć, żeby widzieć twarz mamy, twarz taty, tembr głosu, atmosferę, napięcie. Czasem jest takie określenie, że to napięcie można kroić nożem czasami w niektórych domach. Karanie ciszą, czy właśnie wręcz przemoc. Także dzieciaki to po prostu chłoną i zaczynają próbować się z tym jakoś obchodzić. No i wymyślają na to bardzo różne sposoby, a nie jest to w ogóle ich zadanie, żeby obchodzić się z tym, co się dzieje z rodzicami w ich podsystemie. No i czasami te zadania biorą jakby sobie na całe życie, czyli zaczynają ratować, zaczynają brać odpowiedzialność, zaczynają rozbrajać konflikty, zaczynają chorować, żeby stabilizować pewien system, zaczynają przeżywać trudności, lęki. No można by o tym, można by mnożyć jakby te pomysły dzieci na to, w jaki sposób, pomysły tak oczywiście w cudzysłowie, zupełnie nieświadome, w jaki sposób poradzić sobie z tym, co się dzieje w domu.
2: Właśnie, mam wrażenie, że z tego, co mówisz, potrzebne jest takie otwarte nazywanie tych konfliktów czy swoich stanów, a nie maskowanie ich, udawanie właśnie, że wszystko jest dobrze, bo to jest takie czasami remedium i taka recepta na to, że się kłócimy, że nie zawsze jest nam ze sobą dobrze i chcemy mówić, że wszystko jest dobrze. Ja pamiętam też takie złote rady, że zagryź zęby, zaciśnij mocno, wszystko jest dobrze.
3: To by było bardzo potrzebne, natomiast to jest, ta komunikacja wydaje się mi wierzchołkiem już góry lodowej, bo żeby to umieć zrobić i powiedzieć, teraz się pokłóciliśmy, natomiast tak to bywa, że dorośli się kłócą, teraz zobacz, teraz się przytuliliśmy, wróciliśmy, jak wyregulowaliśmy się, wróciliśmy do jakiejś homeostazy, której rodzina pilnuje, no to trzeba mieć bardzo dużo wglądu w siebie, jakby umieć nazywać swoje emocje, potrafić skontrolować swoje zachowanie, zatrzymać się. Wymaga to troszkę zrobienia takiego porządku ze sobą i pewnej psychoedukacji czy samoświadomości, co oczywiście jest możliwe, tylko trzeba by się za to zabrać, a nie zawsze mamy na to przestrzeń, chęć, gotowość, odwagę, więc tak, to by było.

0: Rodzic ma moc, bo rodzina daje siłę.
1: A co w nurcie, którym ty się zajmujesz, pomaga rodzinie wrócić do takiej, powiedzmy, właśnie homeostazy, równowagi po konfliktach, trudnych momentach?
2: Myślę sobie, że tak właściwie można by kontynuować jakby o tym skillu, o którym mówiłaś, jakby, że o komunikacji, o pewnej otwartości, że jeżeli jesteśmy w stanie porozmawiać o tym, co się dzieje w rodzinie, jeśli jesteśmy w stanie też się osadzić w takim sposobie myślenia, że to nie jest tak, że ktoś ma rację, że to jest tak, że widzimy rzeczywistość w różny sposób, że mamy te wiele wersji i że wszystkie te wersje wymagają uszanowania, no to jesteśmy w stanie się przyjrzeć z taką ciekawością. Ta idea zaciekawienia jest w ogóle jakby takim remedium na całe zło, jeśli chodzi o terapię systemową, bo tak właściwie ta inność i ta wielowersyjność, kiedy się jej nie boimy i kiedy się przed nią nie bronimy, tylko mówimy, aha, ty masz inaczej, tak to widzisz, to wtedy nie czujemy się zagrożeni ani podważeni tym, że to, że ty to tak widzisz, to znaczy, że ja to widzę źle. Bo nie ma źle, jest tylko tak, jak ty to widzisz, czyli różnie. No więc ta komunikacja i ta otwartość i to zaciekawienie byłoby pomocne w takiej rozmowie o tym, że jeżeli już ten kryzys był, że jakoś się z nim uporaliśmy w różny sposób, no to jesteśmy w stanie się zastanowić tak właściwie, jaki on miał sens i po co on nam był. I to, co w psychologii traumy nazywa się tak zwanym wzrostem posttraumatycznym, nie mówiąc tu absolutnie o tym, że wszystko, czego doświadczamy i konflikty są traumą, absolutnie jestem od tego daleka. Natomiast to jest ciekawe, ten wzrost posttraumatyczny mówi o tym, no to dobrze, to jak już to wszystko przeżyłam i uznałam tą rzeczywistość, czyli jakby widzimy to, że to się wydarzyło, że jakoś to bierzemy. No nie lubię tego słowa akceptacja, bo czasami to są tak trudne rzeczy, że kojarzy się to z aktem woli, ale lubię to słowo uznanie rzeczywistości. No to jak już to uznamy, to możemy się wspólnie zastanowić, po co nam to było i zrobić z tego zasób, co jest trudne, ale to by było bardzo pomocne. No do tego też przydaje się taki zasób, który się nazywa elastyczność, czyli że jesteśmy w stanie jakoś adaptować się do tych nowych warunków, do tego, że ten kryzys coś nam zrobił i co my teraz z tym chcemy zrobić. No i myślę sobie, że przede wszystkim rozmawiać. Czy to ze sobą, czy to wzajemnie, czy to ze wsparciem zewnętrznym, czy to z terapeutami. To jest na pewno coś, co otwiera te wszystkie inne rzeczy, które wymieniłam.
1: No właśnie, a propos rozmowy takiej terapeutycznej, myślisz, że to jest trochę tak, że ludzie, pary zgłaszają się do gabinetu wtedy, kiedy pojawia się już taki duży problem, nie do rozwiązania, czy rzeczywiście zdarza się, że wcześniej chcą sobie po prostu pewne rzeczy przemyśleć, przedyskutować wspólnie z terapeutą?
2: Mam wrażenie, że to się w ostatnich latach zmienia, tak jak zmienia się to, że odsetek płci, który pojawia się w gabinecie. Jak zaczynałam pracę te 12 lat temu, to praktycznie 80% dorosłych w moim gabinecie to były kobiety. Teraz jestem w stanie powiedzieć nawet, że są to takie statystyki pół na pół. Co mnie bardzo cieszy, bo już to nie są panowie, którzy są przyprowadzani przez żony i na pytanie, czemu pan przyszedł, odpowiadają patrząc sufit, że żona mnie wysłała, tylko oni naprawdę są zainteresowani i zaciekawieni albo w jakiś sposób cierpiący i chcą sobie dopomóc. I mają taki pomysł, że to jest ta przestrzeń. I z parami myślę sobie, że jest podobnie, chociaż dalej przeważa taka statystyka, że pary przychodzą już w dużych kryzysach, czasem nawet za późno, czasem nawet wtedy, kiedy widzimy, że ten poziom życzliwości między nimi idzie w jakiś rodzaj, nie wiem, czy mogę powiedzieć, nienawiści, takiego jadu, jeśli go słychać w komunikacji, braku szacunku. Ciężko jest z tego miejsca już zawrócić, dlatego ten trend, który obserwuję, że ludzie przychodzą szybciej, że mówią, mamy problemy z komunikacją, chcemy się dogadać, widzimy, że nam to nie idzie, to rzeczywiście w repertuarze rozwiązań pojawia się taki pomysł, chodźmy na terapię pary i przegadajmy to. Czasami obserwuję też, że przychodzą bardzo młodzi ludzie, czyli nie są to staże małżeńskie 10 lat, ale ostatnio miałam parę, która przyszła i pytam, jak długo jesteście razem? 5 miesięcy, więc jakby jest to też ciekawy trend, że już mieli taki pomysł, że tak to się robi, że się to przygaduje z psychologiem. Natomiast oczywiście, jeżeli mówimy o kontekstach prywatnych, no to jest to usługa premium, więc też nie jest to takie proste, żeby każdy mógł przyjść i to tak przegadać.
1: Pozwolić sobie na taką terapię.
2: Pozwolić sobie, tak, na taki kontekst terapii w kontekście prywatnym. Oczywiście można to robić w innych kontekstach Funduszu Zdrowia, ale tam już rzeczywiście ten trend chyba nie obowiązuje, że po prostu chcemy się jakoś lepiej dogadywać, a nawet rozwinąć. Myślę sobie też o fazach cyklu życia rodziny, tak? Czyli jakby jak ta rodzina się zmienia, jak ona właśnie ma za zadanie te naturalne kryzysy przejść i adaptować się do tych nowych warunków, czy to po urodzeniu pierwszego dziecka, drugiego dziecka, po różnych stratach, po wyjściu dzieci z domu. I czasami jakby napotykają pewną sztywność i nie są w stanie tego kryzysu przejść sami i potrzebują tego wsparcia. I czasami trafiają późno, ale ten trend jakby rzeczywiście jest obiecujący, że przychodzą i mówią, no już widzimy, że nam trudno z tym nastolatkiem, chcemy się rozwinąć. I to jest też fajne, że nie zawsze są to rodziny, które przychodzą w ogromnych kryzysach, ale przychodzą po rozwój, przychodzą po kompetencje, po zasoby. Wydaje się to bardzo fajne.
0: Tu Radio Rodzina.

0: Rodzic ma moc,
1: bo rodzina daje siłę.
2: Mówisz o tych różnych etapach rozwoju rodziny i o tych zmianach i kryzysach, które one przynoszą. Wydaje mi się, że takim ogromną zmianą jest wtedy, kiedy pojawia się dziecko. Pierwsze, drugie. I to często wiąże się z bardzo dużymi kryzysami. I chciałam zapytać o taki schemat, jeśli chodzi o osoby, które pojawiają się w gabinecie. Bo słyszałam o bardzo wielu historiach właśnie, że to niejako dzieci przyprowadzają rodziców poprzez swoje jakieś różne trudne zachowania, gdzie oni zgłaszają się na terapię. I okazuje się, że jednak mają między sobą coś do rozwiązania.
3: Mm-hmm. No i tutaj jakby odwołuję się znowu do tego wstępu, czyli że jeżeli zobaczyć rodzinę jako samoregulujący się system, który, to jest bardzo ciekawe w ujęciu systemowym, bo ten system ma to takie dwa zadania. On ma się zmieniać i nie zmieniać jednocześnie. Więc to, o czym ty mówisz, to pojawienie się dzieci, to jak rodzina się zmienia, jest bardzo dużą rewolucją w homeostazie i tej dynamicznej równowadze tego systemu, tej rodziny. Więc jest to rzeczywiście coś nowego do zaadoptowania. No, i teraz pomagają te zasoby, o których rozmawialiśmy, elastyczność, komunikacja. Natomiast rodzina zaczyna tańczyć trochę inny taniec niż do tej pory. Do tej pory byliśmy na wyłączność, do tej pory stanowiliśmy parę, pojawiają się dzieci. I jakby to, o czym ty mówisz, to już jest potem taki rodzaj, jakby, czasami rzeczywiście obserwujemy, że Ten taki jakby w cudzysłowie nieprzepracowany kryzys, czyli to, że ułożyliśmy to jakoś tak, że nas to jakoś uwiera, przyprowadza dzieci do terapii z różnymi trudnościami. I moje koleżanki, rzeczywiście terapeutki dziecięce, bardzo często obserwując, badając, rozmawiając z dzieciakami, pracują holistycznie i mówią, okej, czasem nawet wydaje się, że dzieciak jest w porządku, natomiast może państwo by się zajęli tym, co jest między wami. I ludzie to różnie przyjmują. Jest to taka czasem trudna informacja, bo jeszcze dalej w naszej głowie, w naszych sercach mamy to poczucie, że to może jest nasza wina. Tu szybko na ratunek idzie cyrkularne myślenie, że po prostu jest to jakiś system naczyń połączonych i że to dziecko przejęło jakieś zadanie, które do niego nie należy. Żeby się odbarczyć od tej winy, jest to dość pomocne dla rodziców. No i kiedy trafiają, no to rzeczywiście obserwujemy, że gęsto mają swoje sprawy nieułożone w swoim jakby podsystemie, czy to pary, czy to rodzicielskim. Czy to jest system zadań, czy to jest czy to jest stworzenie takiego modelu, który jakoś za bardzo uwzględnia to, że ktoś przyniósł coś w swoim plecaku z rodzin pochodzenia i oni tego dobrze nie ustalili, nie wynegocjowali. No mamy tutaj jakby taką dużą walkę patriarchatu z feminizmem, więc z tego rodzą się przeróżne implikacje. To jest tak, ta nasza ponowoczesność jest rzeczywiście czasem takiego chaosu i jest to naprawdę trudne dla rodzin, żeby to ułożyć, nie? Kiedyś wydawało się to oczywiste, że mężczyzna idzie zarabiać, że kobieta pilnuje ogniska, siedzi w domu. Teraz jak mamy wolność, wszystko można, natomiast w naszych sercach i głowach czasami dalej żyje ta mitologia przekazów transgeneracyjnych. I nie jest to łatwe dla par do ułożenia, jak to w tej ponowoczesności zrobić. W związku z tym układamy się z tym, a dzieci to jakoś chłoną i czasami bywa tak, że ten trud jest tak duży, że to na dzieci bardzo oddziaływuje. No i wtedy dzieciaki czasami nas przyprowadzają. Ale oczywiście też nie jest, nie byłabym daleka od tego, żeby nie być uważnym na to, z czym dzieci przychodzą, bo czasami jakby te trudności się nakładają i one też mają jakieś swoje sprawy, którymi warto się zająć. Więc to wszystko jest takie bardzo skomplikowane.
2: Jak rodzina.
3: Jak rodzina.
2: Ostatnie pytanie. Jakie jedno zdanie o rodzinie i relacji warto dziś szczególnie powiedzieć rodzicom?
3: To jest trudne pytanie. Ja może zabrzmię dość przewrotnie, że rodzicom warto powiedzieć, żeby byli uważni na siebie, ale nie na siebie nawzajem, tylko na siebie. Czyli to trochę wiąże się z tym, o czym mówiłam wcześniej, że jeżeli ja jestem uważna na siebie i patrzę i wiem, jak się mam i zadaję sobie w ogóle to pytanie, bo w gabinecie czasem zadaję paniom takie pytanie, jak się pani dzisiaj miewa i panie, szczególnie te panie, które pracują w korporacjach, tak mają głowami, mówią, jak ja się mam, ja nie mam pojęcia, jak ja się mam. O co pani pyta? Także to jest tak czasem pytanie do zatrzymania, co ja to tak rozdzielam, co mam w sercu, w głowie, co mam w ciele, że jeśli ja tego nie wiem, to nie będę w stanie wybrać, jak chcę się zachować, czyli nie będę w stanie skontrolować swojego zachowania w taki sposób, w wolności, jakbym chciała. Czyli jadę na pewnych automatach, schematach, być może z dzieciństwa, być może takich wypracowanych już w dorosłości i nie zawsze to wygląda tak, jakbym chciała. No i kiedy ta uważność, zaczynamy ją ćwiczyć, zaczyna się ona pojawiać, no to mam się ze sobą lepiej, bo lepiej mi się żyje, czy to w asertywności, czy to w wolności, czy to jakoś bliżej siebie na tyle, na ile jestem w stanie. I wówczas mam większą dostępność emocjonalną i wówczas buduję bezpieczniejsze relacje ze swoją rodziną. W związku z tym, tak właściwie jak ja zadbam o ja swoje, to jak wkładam to ja do my, to ono jest bardziej jakościowe. Więc ja zapraszam rodziców do tego, żeby się sobie przyglądali z tą ciekawością i żeby z tą uważnością jakby się rozwijali, bo wydaje mi się, że jest to dobra recepta do tego, żeby te więzi budować lepiej, przez to cała rodzina jest zadowolona.
2: Pięknie powiedziane, bardzo dziękuję. Ze mną w studiu była Jola Walas, psychoterapeutka systemowa i psycholog.
3: Dziękuję pięknie.

0: Prawie 4 minuty po godzinie 17, sobota, 27 dzień czerwca, za oknami upał, 36 stopni, trudno sobie to wyobrazić, ale dokładnie tyle jest, więcej dziś raczej już nie będzie. Temperatura zacznie spadać, ale dopiero po zachodzie słońca. Póki co szykujmy się na upalną noc, temperatura tylko do 20 stopni opadnie w nocy, a jutrzejszy dzień przejdzie pewnie do historii, ma pojawić się na termometrze 41 stopni.
1: Radio Rodzina.

Smutek lubi mnie. 19 minut po godzinie 17. Przypominam i zachęcam do tego, żeby dziś, jutro wysłać SMS, bo jutro będzie rozstrzygnięcie do nas i wygrać zaproszenie do restauracji Dziki Wodospad w Karpaczu. 250 zł. Naprawdę można sporo posiedzieć i pojeść. A zadanie jest bardzo proste. Wysłamy SMS pod numer 7148. Zaczynamy go od słowa rodzina i kończymy zdanie. Najlepsze wakacje to... No i tutaj się można rozpisać. Albo sobie te wakacje wymarzone opisać, albo te, które już odbyliście, albo jakie zasady, warunki powinny panować na takich wakacjach. To już od was tylko i wyłącznie zależy. Czekam na SMS-y do jutra. Tak jak mówię, jutro będzie już rozstrzygnięcie i ktoś do Karpacza pojedzie, bo i tak warto pojechać do Karpacza, ale jeszcze warto przy okazji sobie zjeść w restauracji Dziki Wodospad, więc czekam na kolejne SMS-y. Imagine Dragons gotowi? No to niech śpiewają.

If you love somebody, set them free, śpiewał do nas Sting na antenie Radia Rodzina 34 minuty po godzinie 17. Teraz przeniesiemy się do Ząbkowic Śląskich, na pewno osiedle, gdzie poznamy człowieka, no w zasadzie słowo człowiek tutaj jest chyba troszkę nadużyciem, kogoś, kto ma wióry chyba w mózgu. Słuchajcie, na osiedlu mieszkańcy stwierdzili, że przy takich upałach taki mały basenik wystawią, żeby zwierzaki mogły sobie tam wejść, jakieś pieski po prostu się ochłodzić chwilkę. Dla nich to też przecież przyjemność i radość. No, ktoś stwierdził, że o nie, tak dobrze to nie będzie, żeby jeszcze pies w baseniku się wykąpał, i dolał tam środka żrącego do tej wody. Myślał, że nikt go nie zobaczy. Zobaczono go, że tak powiem, zatrzymano, no i teraz grozi mu do 3 lat więzienia. No, brak słów na takie zachowania. Naprawdę ręce opadają, oby jak najrzadziej takie sytuacje się zdarzały.

7 minut dzieli nas od godziny 18. Mówię o tym dlatego, że o godzinie 18 zapraszam serdecznie na transmisję mszy świętej z wrocławskiej katedry. Już można się powolutku szykować.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: Moi drodzy, w ten piękny sobotni wieczór rozpoczynamy świętowanie 13 niedzieli zwykłej, chociaż ta jej zwykłość to tylko nazwa, bo Bóg ma nam kolejny raz coś ważnego do powiedzenia i Ewangelia Jezusa i Jego proste wskazania z niej płynące pomogą nam na pewno lepiej przeżyć ten nowy tydzień, który właśnie rozpoczynamy. Witam was wszystkich tutaj zgromadzonych, ale też szczególnie witamy pośród nas tych wszystkich młodych ludzi pięknie ubranych, bo dziś bal wolnych serc i też zapraszam do modlitwy w ich intencji, także szczególnie o taką intencję, która im towarzyszy dzisiaj na tej mszy świętej, o znalezienie dobrego męża i dobrej żony. Ale też gromadzi nas tutaj intencja tej mszy świętej za zmarłą Józefę Kornaś w siódmy miesiąc po pogrzebie, intencja od Mirosława Ropek z rodziną. A na początku naszej modlitwy przeprośmy za wszystkie nasze grzechy. Panie Jezu, który udzielając swoich pouczeń ukazywałeś receptę na dobre i piękne życie, zmiłuj się nad nami. Chryste, który umarłeś na krzyżu i powstałeś z martwych dla naszego usprawiedliwienia i odkupienia, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który jesteś wypełnieniem naszych pragnień i dążeń, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości.

Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości. Nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego

Czytanie z drugiej księgi królewskiej. Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta bogata, która zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. Powiedziała ona do swego męża: oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój na górze, obmurowany, i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda. Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się na górę i tam ułożył się do snu. I powiedział do Gehaziego, swojego sługi: co można uczynić dla tej kobiety? Odpowiedział Gehazi: niestety, ona nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc: zawołaj ją. Zawołał ją i stanęła przed wejściem. I powiedział: o tej porze za rok będziesz pieściła syna. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy, bo to, że umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich apostołów: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto otrzymuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

Moi drodzy, być może zmęczeni tą gorącą pogodą, nawet idąc tutaj do kościoła, mogliśmy mieć wrażenie takich ludzi utrapionych, umęczonych. Myślę, że gdybyśmy siedzieli w tej katedrze w grudniu, to na pewno byśmy tęsknili za tą dzisiejszą pogodą, no ale kiedy tutaj dzisiaj siedzimy, no to tęsknimy za grudniem. I nie ma wątpliwości, że w takim zmęczeniu, może w takim trudzie jakimś tego dzisiejszego naprawdę upalnego dnia, słysząc jeszcze o tym, że mamy nieść jakiś krzyż, no to możemy mieć takie wrażenie, no nie dzisiaj, no nie. Ale moi drodzy, kiedy sobie obejrzymy film Pasja, pewnie większość z nas go widziała, tam jest taka bardzo dla mnie osobiście ważna scena, taka bardzo wzruszająca, ujmująca, a mianowicie scena, kiedy Jezusa wyprowadzają z sądu, z tego ubiczowania i podają mu krzyż, taki wielki, największy z tych wszystkich krzyży, bo dwóch złoczyńców niosło tylko belki, a Jezus dostał krzyż, cały krzyż, i Jezus go całuje. I to mnie, już ten film Pasja widziałem wielokrotnie, ale zawsze mnie to jakoś porusza, wzrusza, że Jezus go całuje. Tylko że Jezus tą dzisiejszą Ewangelię do swoich uczniów mówił, zanim oni zobaczyli, że wziął krzyż. Jezus tą Ewangelię swoim uczniom opowiada po prostu przy jakimś spotkaniu, rozmawia z nimi, a przecież krzyż to dla ludzi starożytności, starożytnego Izraela i starożytnego Rzymu, to jest najgorsza kara śmierci. 300 lat po śmierci Chrystusa ludzie doszli do wniosku, że jest chyba zbyt brutalna i ją zniesiono. Ale to była najgorsza kara śmierci, straszna kara śmierci. Więc myślę, że my dzisiaj tutaj będący utrapieni tym upałem, słysząc o krzyżu, myślę, że się nie przerażamy tak samo jak ci ludzie, którzy karę śmierci na krzyżu widzieli. Jezus im mówi o najgorszej karze śmierci i mówi, kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Myślę, że te słowa Chrystusa mogą być dla nas taką trochę motywacją, że wtedy, kiedy w moim życiu są te momenty krzyżowe, kiedy je niosę, to są momenty czasami trudne, takie no, nie do zniesienia, te wielkie takie z jakiegoś historia mojego życia, dramaty rodzinne, wspomnienia, pasma niepowodzeń, ale też takie zwykłe, codzienne, to, że mi się coś tam zawiesiło w moim sprzęcie, że gumę złapałem, że coś tam nie wyszło, że egzamin może nie udało się go napisać tak, jakby się chciało. Te takie drobne rzeczy, te nasze drobne krzyże i w tych wielkich, i w tych takich mniejszych krzyżach, to kiedy je podejmujemy, to możemy mieć taką motywację, takie myślenie, że Jezus w tym momencie widzi we mnie też kogoś, kto tym bardziej jest Jego godzien, jest blisko Niego. Więc wtedy, kiedy naprawdę Ci się wydaje, czy masz takie wrażenie, że już jest za trudno i zadajesz sobie pytanie dlaczego, to jedną z odpowiedzi może być też to, że chcę być dzięki temu godny Chrystusa, bo są takie krzyże, na których których powodu no, nie jesteśmy sobie w stanie po ludzku wytłumaczyć. Dlaczego umarła mama 3-letniego chłopca na przykład? Albo dlaczego tam się coś wydarzyło, albo tu? Albo dlaczego ciągle coś w moim życiu się tak nie dzieje? Albo czemu jestem chory? Czasami po prostu po ludzku możemy tylko uszanować to ciszą, szacunkiem i powiedzieć, no nie wiem. I nie musimy udzielać wszystkim na wszystkie pytania odpowiedzi. Nie musimy. A siebie możemy motywować tym, że ten krzyż jest jakimś elementem mojej drogi do Boga. Bo myślę, że wszyscy, jak tu jesteśmy, zaczęliśmy
wzrastać dzięki temu, że mieliśmy w swoim życiu jakieś wymagania, jakieś też trudności, może jakieś ciężary. Gdybyśmy jako małe dzieci, takie no maluszki, gdybyśmy zaczęli chodzić, no i byśmy upadli, no bo tak pewnie też było, że kiedy zaczynaliśmy chodzić, to upadaliśmy, może ktoś sobie głowę rozbił, może rękę sobie stłukł, jak się uczył chodzić. I gdyby nasi rodzice nam powiedzieli, nie, nie, wiesz co, nie próbuj, nie, lepiej pełzaj, to byśmy mając dzisiaj 30, 20, 70 lat, to byśmy dalej pełzali dzisiaj. Gdyby nie to, że no upadłem, ale powstałem, jako to małe dziecko uczące się chodzić. Więc może tak jest, że my ciągle upadając i powstając uczymy się chodzić i ciągle biorąc ten swój krzyż nabywamy coraz większych różnych umiejętności, jesteśmy coraz bardziej umiejętni w wierze. Oczywiście to nie jest łatwe, to nie jest łatwe. I łatwo to może ktoś mówić, na przykład komu coś tam wychodzi w życiu, to łatwo jest być takim teoretykiem krzyża. Ale dlatego Jezus nam mówi, bierz ten krzyż, żebyśmy byli praktykami krzyża. Ale Jezus też nam podpowiada jedną ważną rzecz dzisiaj, że nasz wzrost duchowy bierze się z małych, drobnych uczynków. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych moich najmniejszych braci, tak jakby mi to zrobił. Więc jeśli ty chcesz radzić sobie z tymi krzyżami, czy po prostu cieszyć się z życia, to podejmuj małe kroki, małe, drobne postanowienia, takie na dziś, takie na teraz. Piękny tekst napisał kiedyś papież Jan XXIII, nazywa się to Dekalog Jana XXIII. Można sobie znaleźć później po mszy w internecie. I ten świetny, uśmiechnięty papież, który rządził Kościołem kilkadziesiąt lat temu, napisał tam takich 10 zasad i każda z nich zaczyna się od słów tylko dziś.

Co Jezus chce mi dzisiaj powiedzieć? Jeśli to zastosujesz, to będzie więcej uśmiechu i więcej satysfakcji w Twoim życiu. Amen. A teraz wspólnie wyznajmy, że wierzymy. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, ich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa. Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem i zmartwychwstał, jak oznajmie Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Z otwartym i ufnym sercem przedstawmy Bogu nasze prośby. Módlmy się za wspólnotę Kościoła, aby stałość wiary oraz autentyczne świadectwo życia opromieniały świat i uczyniły go lepszym. Ciebie prosimy. Módlmy się za zaangażowanie w podejmowanie decyzji dotyczących codziennej ludzkiej egzystencji, aby nie sprzeniewierzyli się swojemu posłannictwu, jakim jest służba na rzecz dobra wspólnego. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji wszystkich młodych uczestników balu Wolnych Serc. Prośmy dla nich o dobrze spędzony czas, życie zgodne z wartościami oraz znalezienie dobrego męża czy dobrej żony. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za zmarłą Józefę Kornaś, siódmy miesiąc po pogrzebie, aby miłosierny Bóg nagrodził ją szczęściem i radością przebywania w niebieskiej chwale. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas, za naszą wspólnotę eucharystyczną, aby rozpoczęty okres wakacyjny stał się dla nas okazją do czynienia dobra, pozwalającego wysławiać wierność i łaskawość Boga. Ciebie prosimy. Wszechmogący i miłosierny Boże, prosimy Cię, wysłuchaj naszych modlitw, dodaj nam mocy i obdarz nas wieloma dobrodziejstwami przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty przez sakramentalne znaki dokonujesz dzieła zbawienia. Spraw, aby nasza posługa

Co prawda godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie, Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty przez krew swojego Syna i moc Ducha Świętego zgromadziłeś przy sobie swoje dzieci, które grzech oddalił od Ciebie, aby Twój lud zjednoczony na wzór Trójcy Świętej stał się Kościołem, ciałem Chrystusa i żywą świątynią Ducha Świętego ku chwale Twojej nieskończonej mądrości. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów i świętych wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby Twój lud wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien,

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, spraw niech święta hostia, którąśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości przynosili owoce trwające na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Proszę wysłać ogłoszeń. Nabożeństwa czerwcowe są do wtorku po mszy świętej wieczornej. W tym tygodniu w liturgii przeżywamy w poniedziałek uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, w czwartek święto świętego Tomasza Apostoła. W poniedziałek możemy złożyć ofiarę na tacę na działalność charytatywną papieża, tak zwane Święto Pietrze. Dziękujemy wszystkim, którzy włączają się w tę inicjatywę. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek o godzinie 17 godzina święta, o godzinie 18 msza święta w intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek spowiedź święta od 6.30 do 13, od 16.30 do 18.30, w sobotę o godzinie 9 msza święta o Niepokalanym Sercu Maryi, nabożeństwo pierwszosobotnie i zmiana tajemnic różańcowych. Spowiedź od godziny 8 do 13 i od 17.30 do 18.30. Msze święte od poniedziałku do piątku będą sprawowane w okresie wakacyjnym, to znaczy od 29 czerwca do końca sierpnia, o godzinie 6.30, 8 i 18. Nie będzie mszy świętej o godzinie 9 rano. W okresie wakacyjnym nie ma mszy świętych w kolegiacie pod wezwaniem Świętego Krzyża w niedzielę o godzinie 11. Kancelaria parafialna w okresie wakacyjnym czynna tylko w środę i piątki od 11 do 12, od 16.30 do 17.30. W ważnych sprawach prosimy zgłaszać się po mszy świętej wieczornej do zakrystii katedralnej lub dzwonić pod numer dyżurny. W sobotę 11 lipca zapraszamy na piątą archidiecezjalną pielgrzymkę margaretek i dwunastek do parafii świętej Anny w Miliczu. Początek pielgrzymki w sobotę o godzinie 10, zakończenie o 16. Zapraszamy do udziału w 46. pieszej pielgrzymce na Jasną Górę w dniach od 3 do 10 sierpnia razem z grupą 21. katedralną. Więcej informacji można uzyskać u przewodnika grupy księdza Marka Stępkowskiego. Zapraszamy do odwiedzania tarasu widokowego na północno-zachodniej wieży katedry wrocławskiej oraz kaplic barokowych naszej katedry i Muzeum Archidiecezjalnego. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Są dostępne tygodniki Gość Niedzielny i Niedziela oraz miesięcznik Nowe Życie. W zeszłą niedzielę zebraliśmy na schronisko brata Alberta 7 506 zł i 25 groszy. Dziękujemy za ofiarność. W ambicie północnym katedry możemy zapoznać się z wystawą poświęconą słudze Bożemu księdzu Janowi Schneiderowi, obrońcy kobiet i założycieli Zgromadzenia Sióstr Marianek. W tym tygodniu będziemy mieli odbiór budowlany tych prac, które są w tej chwili wykonane tutaj, gdy chodzi o organy, i potem nastąpi dalszy ciąg tych prac, które prowadzimy. Życzę Wam, drodzy, spokojnej soboty, spokojnego wieczoru, błogosławionej niedzieli, udanego tygodnia. Niech Pan Bóg wszystkim nam błogosławi.

Szczęść Boże. Jeszcze jedno ogłoszonko na temat Balu Wolnych Serc. Widzę, że tutaj już niektóre uśmiechy się na twarzach pojawiły. Dla mnie krzyż kojarzy się w pierwszej kolejności z takim nowym życiem. Dlatego jeżeli dzisiaj idziecie na bal, to jest ogłoszenie tylko i wyłącznie do uczestników, ponieważ to wydarzenie jest wydarzeniem zamkniętym, to chcę, żebyście szli z takim nastawieniem, że żebyście otworzyli swoje nowe życie, być może ze swoją drugą połówką. A drugim skojarzeniem z krzyżem jest to, że jest to nasza taka historia, nasza przeszłość i nasz cały ciężar. I takie drugie też nastawienie, by pokazać ten swój krzyż, tą swoją przeszłość dla drugiej osoby, ale też, żeby dostrzec ten krzyż właśnie w tej osobie, którą tam poznamy. Bal jest właśnie nastawiony na to, żeby stworzyć taką atmosferę, by ludzie mogli się poznać w takiej dobrej wierze, ludzie z wartościami. Także dziękujmy Bogu za tą inicjatywę i prośmy księdza przewodniczącego o błogosławieństwo. Dziękuję.

Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za ten kolejny dzień naszego życia, za te wszystkie momenty, w których mogliśmy doświadczyć tego, że jesteś z nami, i za te wszystkie sytuacje, które może nie są dla nas oczywiste, miłe i przyjemne, ale dzięki którym możemy być do Ciebie podobni i zrozumieć, czym jest krzyż. I te wszystkie sprawy, te nasze krzyże, te cięższe i te lżejsze, chcemy wtulić w Twoje miłosierne, otwarte dla nas serce. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, serce Jezusa nieskończonego majestatu, serce Jezusa świątynio Boga, serce Jezusa przybytku najwyższego, serce Jezusa domie Boże i bramo niebios, serce Jezusa gorejące ognisko miłości, serce Jezusa sprawiedliwości i miłości skarbnico, serce Jezusa dobroci i miłości pełne, serce Jezusa cnót wszelkich bezdenna głębino, serce Jezusa wszelkiej chwały najgodniejsze, serce Jezusa królu i zjednoczenie serc wszystkich, serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, serce Jezusa, źródło życia i świętości, serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, serce Jezusa, zelżywością napełnione, serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, serce Jezusa, włócznią przebite, serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników, serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Jezu cichy.

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swojego, Jezusa Chrystusa.

0: tym triumfu dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała.
1: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Wrocławskiej Katedry na zegarach 3 minuty przed godziną 19.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Szcześniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.
1: Witam, mówi Łukasz Zagrodelny. Chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

Oh, no, no, no.

0: nauczyciel uczy dzieci, aby mądre były.
1: Chemik mydło produkuje, by się dzieci myły. Farbą dla nich sieje trawę, aby sobie robić.

0: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
1: Tysiące odwiedzających, setki wystawców, nagrody dla najlepszych w rolnictwie, wystawa zwierząt i prezentacja najnowszych technologii wykorzystywanych w gospodarstwach. Tak można podsumować 7 Krajowe Dni Pola, które odbyły się w Szepietowie w województwie podlaskim. Relację z wydarzenia przygotowała Katarzyna Polewko.
2: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry, pani redaktor, witam radiosłuchaczy.
2: Dziś przenosimy się do województwa podlaskiego, a dokładnie do Szepietowa, gdzie zostały zorganizowane 7 Krajowe Dni Pola. To największe wydarzenie w Polsce poświęcone produkcji roślinnej i hodowli zwierząt. Panie ministrze, takie wydarzenia to okazja do tego, aby zobaczyć, jak bardzo na przestrzeni lat zmieniło się rolnictwo w Polsce?
3: Dokładnie tak, to okazja zobaczyć, jakie zmiany zaszły w polskim rolnictwie, ale też zobaczyć, co jest nowego w produkcji roślinnej, w produkcji zwierzęcej. To spotkanie producentów właśnie, którzy zajęli się produkcją roślinną, rolników, którzy zajmują się i rozwijają hodowlę zwierząt, ale też to miejsce, gdzie spotykają się producenci maszyn, przedstawiciele firm, które oferują nowe technologie, nowe rozwiązania dla rolnictwa. Spotyka się świat nauki, szkoły rolnicze, uczelnie rolnicze, instytucje, instytuty. Wszystko po to, by kreować i rozwijać polskie rolnictwo.
2: Który sektor w rolnictwie najlepiej obrazuje to, jak zmieniło się ono na przestrzeni lat?
3: Województwo podlaskie pokazuje chyba najlepiej w Polsce, jak zmieniało się rolnictwo. Dzisiaj mamy i przetwórstwo oczywiście. Dzisiaj mamy najnowocześniejsze technologie w rolnictwie, ale też mamy najnowocześniejsze zakłady, między innymi zakłady mleczarskie. Kiedyś mówiło się, że trzeba pojechać na zachód Europy, żeby zobaczyć te wszystkie nowinki. Dzisiaj to my możemy zapraszać gości z wielu krajów i ci, którzy przyjeżdżają, doceniają ten rozwój. Widzą ogromne zmiany, postęp w hodowli, w produkcji. To wszystko też dawało możliwość rozwoju innych branż, między innymi zakłady produkujące maszyny rolnicze. Nie byłoby tego bez ciężkiej pracy rolników. To już praca pokoleń.
2: Wydarzenie w Szepietowie daje możliwości zobaczenia najnowszych technologii, które są wdrażane w polskich gospodarstwach. Które z tych technologii najbardziej pana ministra zaskakują i wzbudzają największy zachwyt?
3: Dużo jest tego, co zaskakuje i wzbudza zachwyt, bo przecież postępuje automatyzacja, robotyzacja, już dzisiaj roboty humanoidalne, które wkraczają w różne obszary. To wynika oczywiście z jednej strony z potrzeby zastąpienia ciężkiej pracy rąk ludzkich, brakuje tych rąk do pracy, ale też oczywiście idziemy do przodu. Kiedyś roboty udojowe występowały przeważnie na targach, na wystawach, a dzisiaj stają się taką normalnością i nie dziwi już nikogo to, że są roboty udojowe, są automaty, bezzałogowe maszyny, rolnictwo 4.0, 5.0, pewnie za chwilę 6.0, wykorzystanie najnowszych technologii, rolnictwo precyzyjne, zastosowanie dronów w rolnictwie. To wszystko sprawia, że z jednej strony stajemy się coraz bardziej nowocześni, ale też mam wrażenie, że trochę tracimy przewagi konkurencyjne. To, co było kiedyś naszym atutem, dzisiaj powoduje, że koszty wytworzenia są podobne jak na zachodzie Europy. No i też ta sytuacja na rynku mogłaby być zawsze lepsza. Dzisiaj widzimy ceny w skupie porównywalne do tych sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu nawet lat i o tym też rozmawiam z komisarzem do spraw rolnictwa Christopherem Hansenem, o tym, że musimy zabezpieczyć duży budżet na przyszłą wspólną politykę rolną, ale też mądrze wykorzystywać środki dostępne w ramach planu strategicznego dla Polski, żeby dedykować właściwie te środki, żeby mogły się oczywiście rozwijać gospodarstwa, ale ważna jest tutaj wymiana pokoleniowa, to żeby młodzi rolnicy chcieli zostawać na wsi, chcieli prowadzić gospodarstwa, bo często widzimy, że młodzi ludzie już odchodzą od produkcji zwierzęcej jako tego trudniejszego sektora. A to jest dzisiaj dla nas niezwykle ważne, żeby tą produkcję odbudować, bo jest to możliwość chociażby skarmienia zboża paszowego. Mamy albo potrzebę eksportu, albo tutaj wykorzystania na miejscu i to jest ta możliwość, ale też polska żywność jest bardzo dobrze odbierana na wielu rynkach i musimy na to stawiać.
2: W Szepietowie widzimy bardzo dużo nowinek technologicznych. Rolnictwo w przyszłości będzie opierało się na pracy człowieka, czy jednak te nowe technologie, sztuczna inteligencja zdominują ten rolniczy rynek?
3: Coraz więcej takich rozwiązań widzimy i coraz mocniej wchodzą te technologie, rozwiązania. Wcześniej praca rolnika kojarzyła się z ciężką pracą fizyczną. Dzisiaj więcej rolnicy mają, mówiąc kolokwialnie, na głowie. Muszą znać się i na przepisach prawa, i na ekonomii, sięgać po nowe technologie. I to jest właśnie miejsce i czas dla młodych, bo oni mają z jednej strony większą wiedzę, z drugiej strony chęć do tego, by sięgać po nowe.
2: Panie ministrze, ostatnie pytanie. Czy takie wydarzenia jak te w Szepietowie, Krajowe Dni Pola, wpływają na decyzje rolników, czy to jest raczej takie miejsce inspiracji?
3: I miejsce inspiracji, i też to jest miejsce, gdzie rolnicy spotykają się po to, by rozmawiać o swoich wyzwaniach, o swoich problemach, szukać wspólnie rozwiązań, spotkać przedstawicieli świata nauki, biznesu, przedstawicieli tych instytucji okołorolniczych. W tym roku wyjątkowe połączenie, bo Krajowe Dni Pola, Krajowa Wystawa Bydła Hodowlanego i Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. To wszystko sprawia, że to wydarzenie jest jeszcze większe i tak jak co roku wszystkie drogi w czerwcu prowadzą do Szepietowa.
4: Gospodarstwo rodzinne Zbigniew Skrocki, zamieszkały Konopki Białystok, udało nam się zdobyć czempiona w grupie krów laktacja druga. Czuję się zachwyt, docenienie ciężkiej pracy. No. Człowiek jest zadowolony, że w końcu coś jest na ogólnopolskiej.
5: Możemy być dumni w Europie. Rozmawiałem przez chwilę z Hansenem, komisarzem, i to co widzi, no to nie spodziewał się, że my Polacy jesteśmy aż tak rozwinięci, nie tylko w nowych technologiach, ale widzi przede wszystkim ta nasza kultura. No my wszyscy jako Polacy przez te 20 lat osiągnęliśmy niesamowity postęp. Jako Szepietowo też muszę powiedzieć, nie byłem nigdy w Polsce, już byliśmy na paru targach, żeby to było aż w ten sposób zorganizowane.
6: Jak może być święto pola, jak nie ma gospodyń wiejskich? Mamy babkę ziemniaczaną, mamy pępuchy, mamy jagodzianki. To są smaki rolnictwa.
3: Województwo mazowieckie, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poświętnem będzie organizatorem 8 Krajowych Dni Pola.
2: Więc za rok świętujemy na Mazowszu.
3: Świętujemy na Mazowszu.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
1: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji dla rolników. To szansa na wsparcie młodych rolników. W ramach naboru wniosków, który rozpoczął się 1 czerwca i potrwa do 30 lipca, można się ubiegać o premię na start w wysokości 200 lub 300 tysięcy złotych. Wnioski o dofinansowanie realizowane w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 należy składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
1: Przedsiębiorcy, rolnicy i rybacy mają więcej czasu na realizację przedsięwzięć w ramach inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy. Termin został wydłużony do 30 czerwca dla centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz do 31 lipca dla przetwórstwa małych i średnich przedsiębiorstw oraz małego przetwórstwa.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
1: Trwa przyjmowanie wniosków o dopłaty do materiału siewnego. O zwrot części kosztów zakupu materiału siewnego w ramach pomocy de minimis należy się ubiegać za pośrednictwem portalu rolnika do 10 lipca. Wsparcie finansowe można otrzymać do zbóż, roślin strączkowych oraz ziemniaków. Osoby, które potrzebują wsparcia, mogą skorzystać z pomocy w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
1: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do udziału w bezpłatnym szkoleniu Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie, organizowanym przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy. Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się 15 lipca w formie online. Rejestracja na szkolenie trwa do 14 lipca. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej ministerstwa.
0: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie z serca Wrocławia.
1: Na początku zrozum, że umierasz. Kolejna godzina strzela jak bat. Pojmij, że młodość jest tu i teraz. W tej jednej sekundzie mija 5 lat. Żyj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Nie ulegaj cyfrowej iluzji. Algorytmy to opium dla mas. Zamiast postów, miej wspomnienia.

Najlepiej z kimś, kogo kochasz. Kochaj kogoś, kto jest tego wart. Psa pogłaszcz, serce pokaż. Przed lustrem bez wstydu stań. Śpiewaj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Masz prawo nie wiedzieć, czego chcesz. Niepewność jest codziennością. Rzuć monetą. Być czy mieć? Być nieśmiertelnością.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Dziś drugi dzień nadzwyczajnego konsystorza. Kardynałowie rozmawiają m.in. o koncepcji wojny sprawiedliwej. Dzięki hojności darczyńców Papieska Fundacja Pomocy Kościołowi w Potrzebie pomogła w ubiegłym roku co 10. księdzu na świecie. Dziś rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Jej wizerunek wkrótce zostanie odsłonięty w ogrodach watykańskich. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Watykanie dobiega końca dwudniowy konsystorz nadzwyczajny z udziałem 178 kardynałów z całego świata. Wśród tematów rozmów i wspólnego rozeznawania jest m.in. zagadnienie wojny sprawiedliwej i obrony koniecznej, które wczoraj przybliżył uczestnikom prefekt dykasterii nauki wiary kardynał Victor Manuel Fernandez.
3: Kardynał Fernandez mówił o nowości, jakie w dyskusję nad wojną sprawiedliwą i obroną konieczną wnosi papież w encyklice Magnifica Humanitas. Przypomniał obowiązujące kryteria obrony koniecznej, zapisane w katechizmie Kościoła katolickiego i w nauczaniu soborowym, a także wskazał na pilną potrzebę uściślenia pojęć, bowiem nauczanie społeczne Kościoła jest dziś poddawane manipulacjom, aby w jego imię usprawiedliwiać wywoływanie wojen. Potępił też nieproporcjonalne działania zbrojne agresorów, m.in. w Strefie Gazy i Libanie.
2: Papieska Fundacja Pomocy Kościołowi w Potrzebie opublikowała doroczny raport o swojej działalności. W ubiegłym roku dzięki hojności darczyńców otrzymała prawie 146 milionów euro i dzięki tej pomocy mogła sfinansować ponad 5300 projektów w 141 krajach świata. Jednym z najważniejszych było wsparcie 40 tysięcy kapłanów, a więc co dziesiątego na świecie, poprzez przekazanie ofiar na blisko 1 900 000 intencji mszalnych. Papieska Fundacja wspiera też kształcenie ponad 13 tysięcy seminarzystów, przypomina prezes wykonawcza PKWP.
4: Od początku XXI wieku nasza uwaga skupia się przede wszystkim na krajach, w których chrześcijanie stanowią mniejszość i muszą mierzyć się z radykalnymi formami islamizmu, mówi Regina Lynch. Nadal wspieramy Kościół na Ukrainie, ponieważ sytuacja pozostaje tam bardzo trudna. Dużą uwagę poświęcamy również Bliskiemu Wschodowi, Syrii, Libanowi oraz Ziemi Świętej, dodaje szefowa pomocy Kościołowi w Potrzebie. Prosi też o modlitwę w intencji potrzebujących, bowiem, jak mówi, gdy sytuacja wydaje się beznadziejna, modlitwa może zdziałać cuda.
2: Dziś 149. rocznica jedynych objawień maryjnych w Polsce, uznanych następnie przez Kościół. Miały one miejsce w Gietrzwałdzie, a wizerunek Matki Bożej Gietrzwałdzkiej już w najbliższy wtorek zostanie odsłonięty w ogrodach watykańskich.
3: Odsłonięcie mozaiki wpisuje się w przygotowania do jubileuszu 150-lecia objawień. Miały one miejsce od czerwca do września 1877 roku, a Matka Boża ukazywała się wówczas 13-letniej Justynie Szafryńskiej i o rok młodszej Barbarze Samulowskiej, dzisiejszej kandydatce na ołtarze. Do jej beatyfikacji brakuje obecnie potwierdzenia cudu za jej wstawiennictwem.
5: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.
1: Tu Radio Rodzina.

możesz być ty. Płaszcz z wełny utkany czy z liści, czy przepaść, czy most, czy wybór, czy los, a życie nie może się przyśnić.

być ty, to mogłem być ja, a kula się kręci w przestrzeni. Czy wybór, czy los, czy przepaść, czy most.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Szcześniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.